0: Powstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor-Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: No i teraz stało się, bo opowiadaliśmy wam w piątek, że w niedzielę 31 maja w Warszawie estoński linoskoczek Jan Rose przejdzie po taśmie rozciągniętej między Pałacem Kultury a Warsaw Tower.
2: No właśnie,
1: i co?
2: Właśnie.
1: No i przeszedł, zapomnieliśmy o tym wczoraj powiedzieć. Spacer, proszę państwa, odbył się na wysokości 180 metrów nad ziemią, a wydarzenie cieszyło się niemałym zainteresowaniem gapiów. Gratulujemy serdecznie, ale czas spojrzeć na ten wyczyn obiektywnym polskim okiem. Mój stary codziennie pokonywał taką trasę w drodze do szkoły, i to w 20-stopniowym mrozie.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Co łączy Łódź, Częstochowa i Zabrze? Jakiś pomysł, Kajetan?
2: No, że są w Polsce.
1: Bardzo dobrze. Ale odpowiedź jest jednak inna.
2: Aha.
1: Film Nieśmiertelny, proszę państwa.
2: Ach,
1: w którym główną rolę gra Henry Cavill.
2: No właśnie.
1: Po zdjęciach w Łodzi i Częstochowie ekipa przeniosła się do Zabrza.
2: O!
1: Zdjęcia będą kręcone w kościele świętego Józefa przy ulicy Roosevelta. To tam chyba też jest stadion Górnika. To może i znaczy stadion. Kiedyś był. Nie wiem, a może gadam głupoty. Proszę państwa, jeśli dorzucą jeszcze zdjęcia w Radomiu jakimś cudem, to wypadałoby dać panu Cavillowi obywatelstwo.
0: Powstanie Rock Radia.
1: I proponuję wtedy dać mu klucze do Lubiąża na przykład. Klucze do miasta. Żeby został tak honorowym członkiem.
2: Tak, to...
1: I na przykład można by wtedy zrobić takie połączenie, że Lubiąż i na przykład LA to są miasta partnerskie.
2: I w ogóle jak będziesz wtedy wjeżdżał do tego Lubiąża, to trzeba zrobić taki znak.
1: Tablice.
2: Welcome to Lubiąż i jego zdjęcie.
1: Tak, i że partner city LA.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia.

0: powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej mimo przegranej w finale French Open. Matka pięciolatki, która wypadła z okna na 11 piętrze z zarzutami. Za chwilę też o moście, który łączy dwie miejscowości i dwa kraje.
1: Newsy Rock Radia.
3: Miriam Lipińska. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej już się zakończył. Nasza tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Jak przyznawała po meczu Maja, po tej porażce w jej głowie mieszały się różne emocje.
4: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no nie mogę mieć do siebie pretensji. Mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
3: Mimo przegranej, Maja Chwalińska i tak jest wielką triumfatorką. Wczorajszy finał Rolanda Garrosa to jej największy sukces w karierze. Matka pięcioletniej Zosi, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na włocławskim osiedlu z zarzutami. Dziecko w bardzo ciężkim, ale stabilnym stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych Wiktoria D. miała narazić córkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 21-latka przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Grozi jej do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Mimo wniosku prokuratury sąd nie aresztował tymczasowo kobiety. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Nieoficjalnie chodzi o pracownika Miejskiego Zarządu Dróg, a sprawa ma charakter korupcyjny. Szczegóły mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95. Za olej napędowy nie powinniśmy z kolei zapłacić więcej niż 6,48. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie została otwarta wczoraj kładka, która połączyła leżący po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. ubiegłego wieku podczas przyboru wody w Olzie.
1: Pogoda.
3: Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chwilami chmurzyć i może przelotnie padać. Lokalnie także burze. A na termometrach maksymalnie na Pomorzu od 18 do 20 stopni, na zachodzie do 22, a na południowym wschodzie do 26.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: A w miniony weekend wyszła na jaw historia ze Zgorzelca. 18 maja na ulicy Łużyckiej z samochodu przewożącego gotówkę wypadł worek z 1 000 000 złotych.
2: A no tak.
1: Konwojenci mieli tego nie zauważyć i pojechali dalej. Worek podobno znalazł 51-letni mieszkaniec Zgorzelca. Miał usłyszeć zarzut przywłaszczenia mienia, ale nie przyznał się do winy. Kasy jak nie było, tak nie ma. No proszę Państwa, nie od dziś wiadomo, że 1 000 000 trzeba ukraść.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Wypada zadać pytanie, czy było wleczone. Pytanie bez kozery, bo u pewnego posła PiSu, co mogliście słyszeć, było. Dziennik Fakt donosi, że poseł Marcin Porzucek po przylocie z Rzeszowa do Warszawy niestety nie był w stanie samodzielnie opuścić samolotu.
2: Ojej.
1: Świadkowie twierdzą, że był tak pijany, że nie dało się chłopa dobudzić i trzeba go było wynosić. Sam zainteresowany tłumaczy całe zajście problemami zdrowotnymi. No pewnie Filipinka. No cóż, proszę państwa, też trzeba spojrzeć na to inaczej, takim świeżym okiem. No facet leciał z Rzeszowa, więc miał mało czasu i musiał moim zdaniem podkręcić tempo.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
4: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
3: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie stąd, bo się zeskał.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Maja Chwalińska, wielkoszlemową wicemistrzynią. 7 województw z burzowymi alertami. Zajrzymy też do Krakowa, gdzie odbyła się wielka parada smoków.
2: Newsy Rock Radia.
4: Miriam Lipińska. Maja Chwalińska wyjedzie z Paryża z tytułem wielkoszlemowej wicemistrzyni. We wczorajszym finale przegrała z wyżej rozstawioną Rosjanką Mirą Andrzejewą, ale turniej w Paryżu i tak może zaliczyć do najbardziej udanych w karierze. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła aż do finału French Open, a jeszcze przed startem imprezy zajmowała dopiero 114 miejsce w światowym rankingu.
5: Po prostu kilka rzeczy musi się zejść ze sobą, żeby to kliknęło. Myślę, że takie historie są też piękne i inspirują i mam nadzieję, że ta historia też zainspiruje innych.
4: Mówiła Maja, która w najnowszym zestawieniu WTA zaliczy spektakularny awans aż o 93 miejsca. W jutrzejszym notowaniu będzie 21. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla 7 województw. To pomorskie, kujawsko-pomorskie, a także część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. A w Polsce nie cichnie burza wokół uhonorowania przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej powstańczej armii, której imię dostała jedna z jednostek ukraińskiego wojska. Kontrowersyjna nazwa była jednym z tematów wczorajszego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Po tym spotkaniu minister obrony napisał w mediach społecznościowych, że w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę. Dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom i że są granice, których przekraczać nie wolno. A jutro posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która ma rozmawiać o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu w związku z uhonorowaniem przez niego UPA, odpowiedzialnej za zbrodnię wołyńską. Zagranica. Strzelanina w mieście Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Doszło do niej podczas miejscowego festiwalu. Agencja AFP podała, że rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko. Policja szuka sprawców. I na koniec wracamy do kraju. Smoki opanowały wczoraj Wisłę w Krakowie. Odbyła się tam 25. wielka parada smoków. Przed tłumami widzów na barkach przepłynęło rzeką 15 olbrzymich stworów. Widowisko opowiadało historię smoczej pary, której jaju zostało skradzione. Paradzie towarzyszył pokaz dronów i oprawa laserowa.
2: Pogoda.
4: Na niebie dziś chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz i w większości regionów burze, a najsilniejsze będą na północy. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 25 na Mazowszu i 26 na Podkarpaciu.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo czeka nas prawdziwe trzęsienie ziemi. Uwaga, uwaga! Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury. Tłumacząc na ludzki.
2: No właśnie.
1: Pojawiło się światełko w tunelu, że spod Taterków zniknie słynna reklamoza szpecąca krajobraz.
2: O!
1: Prawda? Nareszcie. Każdy, kto wjeżdżał, prawda, Zakopianką widział tę usłaną drogę billboardami, reklamami. Ciekawe, czy kiedykolwiek, ktokolwiek skorzystał z jakiejkolwiek reklamy, w sensie, że zobaczył
2: zadzwonię.
1: Blachy tam faliste spod Taterek, to jadę tam. No właśnie, proszę państwa, jeszcze tylko uchwała o zakazie chciwości u górali, może wreszcie zobaczę Zakopane.
0: Powstanie Rock Radia. A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
0: Już od 6:00 powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek, zapraszam.

0: Że nic?
1: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od szóstej.
2: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
1: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 Pink Floyd przypomną jeden z najważniejszych rockowych hitów wszechczasów. Ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Kibice o występie Mai Chwalińskiej w Roland Garros. Ratownicy WOPR apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A na koniec o powstającej niezwykłej mapie Polski.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska zagrała w turnieju głównym Wielkiego Szlema dopiero trzeci raz w karierze i doszła do finału. Maja Chwalińska zachwyciła kibiców na Roland Garros. Naszej tenisistce nie udało się wprawdzie wygrać finałowego meczu z Mirą Andrzejewą, ale kibice, którzy dopingowali ją w Paryżu, nie kryją radości z całego występu Polki we French Open. Po finale rozmawiał z nimi Przemysław Pozowski.
3: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, że to 9 rozegranych meczów.
4: Piękny sen, 10 meczów, aż kto by to wymyślił przed turniejem.
5: Nikt z nas by tego nie wymyślił, pewnie najwięksi bukmacherzy nawet tak nie obstawili, ale brawo dla tej dziewczyny, widać, że cały stadion Philippe Chatrier był po prostu, może nie cały, ale 90% ludzi świetnie jej kibicowało. Nie udało się tym razem, ale głowa do góry, za rok jest też kolejny Roland Garros.
2: Dzięki awansowi do finału Maja Chwalińska wskoczy jutro na 21. miejsce w rankingu WTA, a przypomnijmy, że turniej w Paryżu rozpoczynała będąc na odległym 114. miejscu. Przyszły ciepłe dni i mamy długi weekend. U progu nowego sezonu kąpielowego ratownicy wodni apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą, a także by pilnować dzieci, mówi ratownik legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz.
6: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
2: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej w skali H0. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
7: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
2: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
0: Pogoda.
2: Dziś słońca nie brakuje, ale chwilami niebo będzie się chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi, najintensywniej na północy. A na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Ten kawałek nigdy, przenigdy w życiu mi się nie znudzi. Mogę go słuchać do oporu, ile się da, ile fabryka dała. Rush i Tom Sawyer. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Legendarny kawałek z nie mniej legendarnego albumu Moving Pictures. Tak właśnie się tutaj w rock radio wydarzyło. No nie mogę się w ogóle doczekać też tego pierwszego i prawdopodobnie jedynego kiedykolwiek koncertu Rush u nas w Polsce. Chociaż kto wie, co jeszcze przyszłość przyniesie. No ale ten marzec przyszłego roku, oj, maluje on się naprawdę pięknie. A swoją drogą, wczoraj Guns N' Roses też przecież zagrali drugi koncert w Polsce. Jeżeli byliście na jednym z dwóch, które ostatnio były zagrane u nas w kraju, no to dawajcie znać, jak tam się bawiliście, jakie macie z tym związane wspomnienia, czy Axl dawał radę, czy Slash grał solówki poprawnie i tak dalej. A ja w międzyczasie was jeszcze zapraszam na Facebooka Rock Radia, no bo tam trwa cały czas głosowanie na płytę tygodnia. Nasze propozycje na ten weekend to By The Way, Red Hot Chili Peppers i The Real Thing, Faith No More. Do godziny 12 tylko głosujemy, a po godzinie 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami. Na ten moment wygląda na to, że posłuchamy sobie Faith No More, ale jeszcze wiele może się przecież zmienić. Macie na to trochę czasu, możecie namówić innych do wspólnej zabawy. Zaglądajcie na Facebooka Rock Radia, znajdźcie post z dwoma okładkami płyt, no i działajcie, a my lecimy dalej z Meredith Brooks i jej wielkim hitem. Jedynym chyba, ale za to jakim. Bitch w Rock Radio.

0: kawałek, w którym ciągle można grzebać, grzebać i grzebać i ciągle odkrywać kolejne warstwy tej pięknej melodii. Ja na przykład teraz sobie odkryłem te wszystkie brzmienia, które gdzieś tam w tle sobie grają. No i jest to naprawdę niesamowite, że po tylu latach w Saint-Sylvain Gun można naprawdę coś nowego usłyszeć. Rainbow, jest rock radio, jest klasyka rocka, a taką muzykę potrafią nagrywać tylko prawdziwi mistrzowie. I kolejnych mistrzów za chwilę sobie posłuchamy. Tym razem panowie z The Doors przypomną nam, dlaczego w końcówce lat 60. nie mieli sobie równych, także bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

Liquido i Narkotik w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a wiecie, że to jest w ogóle taka niemiecka załoga? Ja to odkryłem dopiero po wielu, wielu latach, bo tak dobrze śpiewają po angielsku, że naprawdę myślałem, że są z jakiegoś kraju anglojęzycznego. A tu proszę, taki psikus i można się czegoś przy okazji też dowiedzieć przy porannej, no może już nie porannej, ale przedpołudniowej kawie czy herbacie. 31 minut do 11 zostało, czyli więcej niż pół godziny. Bardzo dobrze, to jest świetna pora też, żeby sobie opowiedzieć trochę o tym, co wczoraj można było zobaczyć na kortach Rolanda Garrosa. Był wielki finał singla kobiet. Kibicowaliśmy Mai Chwalińskiej. Ta niestety no, musiała ulec lepszej w tym meczu Mirze Andrzejewej. No, była nie do przejścia, mówiąc krótko, ale to, co zrobiła Maja Chwalińska podczas tego turnieju, to jest naprawdę coś niebywałego, niesamowitego. Jestem przekonany, że niewielu z nas o niej w ogóle słyszało, a po tym turnieju no, będzie cały czas na naszych ustach, w naszej pamięci. No zresztą cały świat zresztą też o niej mówi. To o czymś też świadczy. My sobie teraz z kolei posłuchamy czegoś, żeby uprzyjemnić tę niedzielę. Zio i magiczne słowa teraz w Rock Radio.

A wy ile razy fantazjowaliście o jakimś romansie w windzie? No przyznajcie się sami przed sobą. I o tym można było pomyśleć właśnie słuchając tego kawałka, który jakby wskazuje właśnie na miłość w windzie. Love in an Elevator, Aerosmith. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka z końca lat 80. A za chwilę cofniemy się do początku tej dekady dzięki Joy Division. Także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by cały czas Rock Radio mieć na słuchu za pomocą naszej aplikacji.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 11 zapuścimy sobie rewelacyjną klasykę rocka od Mr. Zuba, Smash Mouth i nie tylko, a teraz newsy i pogoda.
2: Idą burze, są alerty dla północnej i centralnej Polski. Bez aresztu dla matki dziecka, które wypadło z okna na 11 piętrze. Nasi siatkarze o występie Mai Chwalińskiej na Roland Garros.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. W 7 województwach właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia od synoptyków przed burzami. Możliwe też ulewy i lokalne podtopienia. Marcin Starzec.
3: Chodzi głównie o centralną i północną Polskę. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw, czyli dla pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić również grad. Spokojniej ma być dopiero po 20. Synoptycy wydali też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. One obowiązują dla części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
2: Sąd rejonowy we Włocławku nie aresztował matki dziewczynki, która wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. 5-latka jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Do tragedii doszło w piątek przed południem we Włocławku. Z ustaleń śledztwa wynika, że dziewczynka była w mieszkaniu pod opieką 21-letniej matki Wiktorii D. Kobieta spała, była pod wpływem alkoholu. Według ustaleń mogła być również pod wpływem narkotyków. Prokuratura chciała 3-miesięcznego aresztu dla matki, ale sąd nie przychylił się do wniosku śledczych. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Wielkiego Szlema na Roland Garros. Na trybunach jej wczorajsze starcie z Rosjanką Miro Andrzejewą oglądali m.in. nasi siatkarscy multimedaliści wielkich imprez Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek.
4: Szkoda, że Maja nie wygrała, ale myślę, że wygrała dużo, dużo więcej i nie tylko dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa polskiego tą swoją historią, także cudowny, wspaniały turniej.
5: Naprawdę oglądając każde spotkanie Mai na tym turnieju, to serducho rosło, jak ona te spotkania wygrywała, w jakim stylu je wygrywała, bo naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie gratulacje i wiadomo, że na pewno chciała ten finał wygrać, ale dla mnie to ona jest wygraną tego turnieju.
2: W jutrzejszym rankingu WTA Chwalińska awansuje aż o 93 miejsca na 21 pozycję. Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Przeważnie słonecznie, ale będą też chwile, że niebo będzie się chmurzyć, popada i zagrzmi, zwłaszcza na północy i w centrum Polski.
0: Rock Radio 103,7 FM. Wyloguj się na weekend w Rock Radiu. Zaprasza

Smash Mouth i All Star. Jestrok Radio jest klasyka rocka i od razu przypomina się ten obrazek z tym wielkim zielonym ogrem. Tak jest, ten numer otwierał sekwencję scen, a właściwie ta sekwencja scen zawierała numer właśnie Smash Mouth, czyli wiadomo Shrek wychodzi z miejsca, gdzie król chodzi piechotą i cała akcja się zaczyna. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Ja mam teraz dla was taką ciekawostkę, to jest rzecz, która być może niektórym umknęła, ale jeżeli wszystko się zgadza, wszystkie dane zebrane między innymi na stronie setlist FM są prawdziwe, to Gansi grając po raz pierwszy w Gliwicach teraz 4 czerwca, czyli to było w czwartek w Boże Ciało, zagrali po raz pierwszy od 20 lat kawałek pod tytułem Think About You, ale żeby było jeszcze ciekawiej, to w składzie ze Slashem i Duffem McKaganem wykonali go po raz ostatni w roku 87, konkretnie w marcu 29 marca w Roxy w zachodnim Hollywood. Także no, taka atrakcja była dostępna właśnie podczas tego pierwszego koncertu. Co działo się wczoraj, to jeszcze dla was sprawdzę sobie w międzyczasie, ale no jak widać, Gansi kochają zaskakiwać. Zresztą nie pierwszy raz, no bo już nieraz mówiłem wam o tym, że w niektórych miejscach na świecie grają kawałki po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna i chyba dalej będą taką rzecz kontynuować. My teraz w Rock Radio z kolei mamy na rozkładzie Jimiego Hendrixa, Foxy Lady.

0: Lombard, Szklana Pogoda w Rock Radio. Najlepsza klasyka polskiego rocka. Mamy już prawie 19 minut po 11. Ten czas sobie płynie i to jest naprawdę przyjemne płynięcie, jeśli można to tak powiedzieć, no bo w rytm klasyki rocka zawsze wszystko jest od razu co najmniej dwa razy lepsze. Za chwilę sobie z kolei posłuchamy m.in. AC/DC z genialnej płyty Back in Black. Jeden z wielu hiciorów, który znalazł się na tej płycie, także możecie sobie pozgadywać, co takiego wam zagram, a w międzyczasie pamiętajcie o tym, by sobie na swoich smartfonach zainstalować aplikację Rock Radio, tak by klasyka rocka zawsze była z wami.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

No przy tym kawałku to zawsze ten humor jakoś mi się poprawia, nawet jeśli byłby kompletnie podły. No ale nie ma mowy w ogóle o takim dzisiaj, kiedy sobie tutaj siedzimy razem i słuchamy klasyki rocka, no i odpoczywamy jeszcze podczas tego niedzielnego przedpołudnia. Mamy 11:29, a to The Cure i Friday I'm in Love w Rock Radio. Natomiast pora zdecydować o tym, co dziś po godzinie 20, bo cały czas jeszcze można głosować na płytę tygodnia na Facebooku Rock Radia. I jak zwykle są dwie propozycje na ten weekend od nas dla Was. Jedną z nich jest By The Way Red Hot Chili Peppers, a drugą z nich jest The Real Thing Faith No More. Płyty z dwóch różnych epok, no bo By The Way zostało wydane na początku lat 2000, a The Real Thing pod koniec lat 80, ale to nie zmienia faktu, że oba albumy są świetne i głosować można na nie tylko do godziny 12, więc naprawdę niewiele czasu zostało na to, żeby podjąć decyzję. Namówcie innych do wspólnej zabawy, na to, żeby wejść na Facebooka Rock Radia i zagłosować pod postem z dwoma okładkami płyt, a po 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla Was wielką przyjemność przygotować. No ale to później, po 20. Teraz natomiast w Rock Radiu mamy ten piękny kawałek ONA, czyli Drzwi.

No i przy takiej klasyce rocka to nóżka sama chodzi. The Sweetie by The Ballroom Blitz w Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka właśnie. Za chwilę z kolei posłuchamy sobie jeszcze innych klimatów od Phila Collinsa, Alice Coopera i nie tylko, więc nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć cały czas na słuchu naszą rock radiową aplikację.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiak Brzeziński. Po 12 przypomnimy sobie świetne numery Depres, Erika Claptona i nie tylko. A teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Rosyjski atak dronowy w strefie zamkniętej wokół Czernobyla. Maja Chwalińska z największym w karierze sukcesem i największymi zarobkami na korcie.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Zginęły dwie osoby, a trzecia walczy o życie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W związku z wypadkiem zatrzymano 37-letniego kierowcę taksówki. To obywatel Turcji. Był trzeźwy. Z ustaleń wynika, że kierowca taksówki jadąc w kierunku Warszawy z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania i zderzył się z nadjeżdżającym Audi, którym jechało trzech mężczyzn w wieku około 20 lat. Mówi aspirant Kamil Sobudka ze stołecznej policji.
3: Pojazd Audi, który uderzył następnie z dużą prędkością w słup sygnalizacji świetlnej, uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
2: A jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody jadące przeciwległym pasem ruchu. Atak rosyjskiego drona na budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Na miejscu wybuchł pożar. Sztab Generalny Ukraińskiej Armii i władze przekazały, że poziom promieniowania nie zmienił się. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej przekazała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku. Ponad milion wiernych na papieskiej mszy w Madrycie na ulicach stolicy Hiszpanii papieża Leona XIV pozdrawiały tysiące ludzi na trasie jego przejazdu w Papa Mobile. Po mszy odbędzie się procesja z okazji obchodzonej dziś w Hiszpanii uroczystości Bożego Ciała. Dziś jeszcze Paryż, jutro powrót do Polski. Maja Chwalińska po dotarciu do finału Roland Garros z miejsca stała się jedną z najbardziej znanych sportsmenek w naszym kraju. To jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto. Po zapłaceniu podatku zostanie jej 770 tysięcy euro, czyli ponad 3 miliony złotych.
4: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
2: Mówiła Chwalińska. Nasza tenisistka na paryskich kortach zarobiła największe pieniądze w karierze.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Momentami niebo będzie się dziś chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi w niemal całym kraju, a najsilniejsze burze na północy i w centrum. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 22 na Kujawach, 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński. Rock Radio. Hey!

Kawałek będący flagowym reprezentantem tak zwanego Tulsa Sound, czyli czegoś, co zapoczątkowali tacy artyści jak Leon Russell, Roger Tillison czy J.J. Cale, którego właśnie kawałka słuchaliśmy, Cocaine, ale w wykonaniu Erika Claptona. W rock radio najlepsza klasyka rocka, a gdyby tak scharakteryzować, czym jest to Tulsa Sound, no to przede wszystkim trzeba się wybrać do Oklahomy, do miasta Tulsa, no i tam właśnie usłyszeć ten miks bluesa, blues rocka, country, rock'n'rolla, no i tak zwanego swamp popu. Czegoś, co jest chyba w sumie nieprzetłumaczalne na nasz język polski, zarówno słownikowo, jak i kulturowo. To jest coś, co trzeba rzeczywiście doświadczyć na miejscu. Natomiast dziś po 20 doświadczymy płyty tygodnia, którą już wybraliście na Facebooku Rock Radia. No i spieszę wam donieść, że dziś po 20 antenę Rock Radia zdominuje muzyka zespołu Faith No More. Tak jest. Postawiliście na The Real Thing. Ile głosów zadecydowało o tym? No, 20 głosów różnicy. Tak więc całkiem sporo, chociaż bywało momentami i więcej, ale dzisiaj właśnie spędzimy sobie nieco ponad, no prawie godzinę z muzyką zespołu, który pochodzi z Kalifornii, z muzyką, która jest no miksem stylów takich jak funk rock, heavy metal, a także i wiele innych gatunków. Coś jak właśnie ten Tulsa Sound, który pasuje nam tutaj do tej opowieści. Także dzisiaj po 20 słuchamy płyty tygodnia Faith No More i The Real Thing. To już wam zapowiadam, będzie muzyka, będą ciekawostki, a teraz w Rock Radiu będzie Nazareth. Dream On.

0: The Cranberries i Promises. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka i obietnica tego, że klasyki rocka będzie jeszcze zdecydowanie więcej podczas tego niedzielnego południa i popołudnia, które już właściwie nam się rozpoczęło. Za chwilę usłyszycie u nas Bon Jovi czy The Cardigans, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by cały czas mieć na nasłuchu naszą aplikację rock radiową oczywiście.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

The Cardigans, Erase, Rewind. No naprawdę jest przyjemnie przenieść się do końcówki lat 90. do tego momentu, kiedy wszystko tak było jasne, kolorowe. No i nie myślało się o tym, co takiego może się jeszcze wydarzyć. Po prostu żyło się tu i teraz. Chciałoby się tak jeszcze. No czemu nie? Mamy już 27 minut po godzinie 12 prawie, że to jest dobra pora, żeby wam przypomnieć o tym, że już niebawem będzie można na stronie rockradio.pl głosować na kolejną klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Już jutro pojawi się kolejnych 50 propozycji numerów i artystów, na których będziecie mogli oddawać swoje bardzo cenne głosy, a wszystko to będziemy sprawdzać przez cały tydzień. Później w piątek po godzinie 18, jak zawsze, sprawdzimy, jak tam zagłosowaliście na notowanie numer 204. Także pędzimy cały czas do przodu. W międzyczasie wy możecie nam też zaproponować coś, co chcielibyście usłyszeć w klasycznej dziesiątce. Najpierw na to trzeba będzie zagłosować, a później, kto wie, może się w tej finałowej dziesiątce znajdzie. Wszystkie informacje na stronie rockradio.pl. Zapraszam i tam was odsyłam. A teraz posłuchajmy długiego i epickiego, no i fantastycznego numeru Iron Maiden. Fear of the Dark. Z płyty pod tym samym tytułem. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka i heavy metalu.

Najprawdziwsi rockowi cukiernicy, czyli Def Leppard i Pour Some Sugar on Me. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka naprawdę w bardzo słodkim wydaniu. 20 minut zostało do 13, a my za chwilę sobie posłuchamy między innymi Manamu, The Police i nie tylko. Wystarczy, że z nami zostaniecie i gdziekolwiek pójdziecie, pamiętajcie, że można sobie włączyć aplikację Rock Radia na swoim smartfonie, a możecie słuchać nas w samochodzie, u teściów przy rosole niedzielnym albo i na spacerze. Jak tam lubicie.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 13:00 zapuścimy sobie rewelacyjną klasykę rocka od Bruce'a Springsteena z lat 80. A teraz newsy i pogoda.
2: Synoptycy rozszerzyli listę regionów z burzowymi alertami. Śmiertelny wypadek na torach na Pomorzu, nie żyje jedna osoba. Podwójny atak terrorystyczny w środkowym Izraelu.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych województwach. Rozszerzyli alerty na całą Warmię i Mazury, niemal całe Mazowsze i województwo łódzkie, na część Podlasia, a także południowe krańce Małopolski i Śląska oraz część Dolnego Śląska. Ostrzeżenia cały czas są też dla Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i części Pomorza Zachodniego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Miejscami spadnie 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Dotyczą wszystkich tych regionów z wyjątkiem Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. Miejscami rzeki mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. Śmiertelny wypadek na torach w Gdyni na odcinku Gdynia-Orłowo-Gdynia Główna. Pod pociąg służbowy jadący bez pasażerów w niedozwolonym miejscu wtargnęła jedna osoba. Zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany. Część składów skierowano na równoległą trasę SKM. Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
3: Za pozostałe pociągi Intercity i Polregio polecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
2: Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać kilka godzin. Zagranica. Podwójny atak terrorystyczny w środkowej części Izraela. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 4 zostały ranne. 2 z nich są w stanie krytycznym. Sprawca ataku został zabity. Według armii to izraelski Arab. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, ale według mediów sprawca otworzył ogień najpierw w miejscowości Kochaf Jair, a następnie w pobliskim Tzur Natan. Obie miejscowości leżą niedaleko granicy okupowanego zachodniego brzegu Jordanu. Atak pochwalili terroryści z palestyńskiego Hamasu, ale nie wzięli na siebie odpowiedzialności za niego. I na koniec wracamy do kraju. Turyści niespecjalnie dopisali w Bieszczadach w kończący się długi czerwcowy weekend. Mimo że nad Jeziorem Solińskim sporo żaglówek, a zapora pęka w szwach, branża turystyczna jest daleka od zadowolenia. Obłożenie miejsc noclegowych sięgnęło w ten weekend 30%. Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk nie ukrywa rozczarowania.
4: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, no to nie jest pełne.
2: Główne krajowe kierunki na długi weekend to morze i Podhale.
0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
2: W całym kraju przelotny deszcz może też zagrzmieć najbardziej intensywnie na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Krótko, ale bardzo treściwie i jakże przyjemnie. Brian Protero, Fly Now, jest Rock Radio, jest klasyka rocka i ten kawałek gwarantuję wam usłyszycie wyłącznie u nas. Nie tylko o tej porze, ale i w ogóle. Przepraszam najmocniej, trochę mnie przytyka, ale spokojnie, odetkamy się jeszcze po godzinie 15 na przykład, bo wtedy będzie audycja Rock Radio Poleca na Wynos, której gospodarzem dzisiaj będzie, tak jak i wczoraj, pan od guziczków, czyli Kajetan Kajto Ruszczyk. No i w tej audycji chodzi nie tylko o muzykę, ale także o informacje kulturalne, zwłaszcza te książkowe. No i właśnie, jeżeli chodzi o te książki, to też będziecie mogli je zdobywać. Co tam dla was Kajto naszykował, to jeszcze nie wiem. Trzeba będzie uważnie posłuchać, ale jedno wam powiem. Adres mailowy konkurs@rockradio.pl na pewno wam się przyda, bo jak zawsze Kajto będzie wam zadawał przeróżne pytania na różne zagadnienia i kiedy te pytania już dokończy, to trzeba odesłać odpowiedź poprawną pod adres konkurs@rockradio.pl i wtedy będzie można zawalczyć o jedną z wielu książek, które będzie można zgarnąć po godzinie 15. Także już wiecie, co robimy później. Jeszcze tylko dodam, że po 22 możecie liczyć na ponowne rozmowy z niezłymi gośćmi. Będziemy powtarzać wam rozmowę m.in. z Kasią Linz czy z Mateuszem Janickim, aktorem, którego możecie kojarzyć i z teatru, i z filmu, i serialu. Ale to dopiero później. My teraz na rozkładzie z kolei mamy Róże Europy. Edyta Bartosiewicz.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie.
0: No i właśnie. Jedwab.
1: Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek, jaki

0: Kiedyś, jak jeszcze mieliśmy z kolegami zespół rockowy, czy nawet i metalowy, to skowerowaliśmy właśnie ten kawałek i granie go było niezwykłą przyjemnością, zwłaszcza dla mnie, dla perkusisty. Blur i Song 2. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i myślę, że śpiewanie wspólne teraz też było wielką przyjemnością, bo nie szło się przecież powstrzymać przed śpiewaniem przynajmniej tego charakterystycznego łuchu. Za chwilę z kolei będzie można pośpiewać jeszcze wspólnie z Lady Punk czy Edwinem Collinsem, także pamiętajcie, by pozostać z nami i cały czas mieć na słuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Edwin Collins, A Girl Like You. Niezwykle klimatyczny kawałek klasyki rocka w Rock Radio o tej porze, czyli prawie w pół do 14. Mamy popołudnie niedzielne, ale możemy już się zastanowić, co będziemy robić na przykład popołudniem w poniedziałek. Otóż ja przynajmniej będę poszukiwał rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która zechce pochwalić się przed nami, wszystkimi tutaj zebranymi, swoją lub cudzą najbardziej powaloną historią z życia wziętą. Do wygrania zawsze jest coś ciekawego. Ostatnio walczyliście o kubek termiczny i koc Rock Radia, a co będzie w tym tygodniu? Tego jeszcze wam nie powiem, ale powiem wam tyle, że jutro po godzinie 15 będzie można zgłaszać swoje lub cudze historie właśnie pod kątem zdobycia czegoś cennego, a na pewno przydadzą wam się te informacje też, że dzwonić trzeba pod numer 22244066 lub nagrywać wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia. Ale pamiętajcie, to jutro, kiedy już wam damy znać, że będzie poszukiwany rock'n'rollowiec dnia. Bawcie się razem z nami, oczywiście też od rana, no bo rano, no to będzie powstanie Rock Radia i niezawodny team z poranka naszego będzie miał dla was na pewno kolejny rebus jebus, ale to jutro rano. My teraz z kolei słuchamy The Who, My Generation w Rock Radio.

Ride in the Name of Love, czyli wielka klasyka rocka od zespołu U2 w Rock Radio. Za chwilę z kolei będziemy mogli pośpiewać bardzo charakterystyczne oj, oj, oj, oj, oj dzięki kultowi. Także jeszcze w latach 80. sobie pozostaniemy, a później skoczymy do końcówki lat 90., kiedy to Metallica odkryła tradycyjne irlandzkie pieśni. Więcej już niebawem, także pozostańcie z nami i nie włączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński po 14:00. Zapuścimy sobie świetne numery od ONA, Styx i wielu innych, ale teraz sprawdzamy newsy.
2: Korki na trasach z nadmorza i spod Tatr ruszyły powroty z długiego weekendu. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Maja Chwalińska przed Wimbledonem walczy o dziką kartę.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Rozpoczęły się powroty z długiego czerwcowego weekendu. Na Zakopiance panuje wzmożony ruch. Największe korki tworzą się na odcinku między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, gdzie ruch zwalnia aż do wjazdu na dwupasmowy fragment drogi. Wolniej jedzie się też przed wjazdem do tunelu pod Luboniem Małym oraz przed Krakowem przy wjeździe na obwodnicę miasta. Korki są też na prowadzącej nad morze autostradzie A1. Zatory tworzą się przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia na pasach w kierunku Łodzi. Na przejazd trzeba tam czekać ponad kwadrans. Korek ma kilka kilometrów. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie jutro na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS.
3: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
2: Z kolei Karolina Ziołopużuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
4: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
2: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. French Open już za Mają Chwalińską, teraz przed rewelacją paryskich kortów kolejna wielkoszlemowa impreza Wimbledon. Problem w tym, że o miejscu w londyńskim turnieju decyduje ranking sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, w którym Polka była 114. To znaczy, że Maja znów musiałaby powalczyć w kwalifikacjach. Trwa jednak walka o dziką kartę dla naszej reprezentantki.
5: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą Maję dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało.
2: Mówi menedżer Polki. Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy 15 czerwca. A w jutrzejszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansuje na 21 miejsce.
0: Klasyka rocka. Pogoda.
2: W całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najgwałtowniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

No i nóżka sama chodzi. I człowiek się od razu buja do takich świetnych rockowych klasyków. Styx i Renegade z końcówki lat 70. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. A jeśli chodzi o te najlepsze numery wszechczasów, zwłaszcza z konkretnych dekad, to niedawno portal Ultimate Classic Rock opublikował ranking 100 najlepszych albumów rockowych wydanych w latach 80. I choć muzykę z tych czasów kojarzy się głównie z neonowym synthpopem, komputerowym brzmieniem i glam rockiem, dekada ta miała naprawdę wiele do zaoferowania. A zdaniem tego portalu, album Back in Black był właśnie tym numerem jeden, absolutnym numerem jeden w latach 80. Na płycie znalazły się w końcu takie hity jak Hell's Bells, You Shook Me All Night Long, czy inne świetne numery. A do tego jeszcze to jest pierwszy album z Brianem Johnsonem, który wniósł naprawdę świeży powiew do tego zespołu. Wiadomo, że ciężko było mu zastąpić Bona Scotta, fenomenalnego frontmana i wokalistę, ale charakterystyczna czapka i chrypa w głosie, no i ten atak wokalny sprawiły, że AC/DC odrodzili się na nowo. Jakie inne jeszcze albumy znalazły się w tym zestawieniu? Co tam jeszcze się ciekawego kryje? Możecie się dowiedzieć właśnie z naszej strony rockradio.pl. Zachęcam i zapraszam do odwiedzania jej, a my teraz w Rock Radio słuchamy Toma Pettiego i zespół The Heartbreakers, Free Falling.

0: Nieco ponad tydzień temu Shirley Manson i cała ekipa z Garbage zajechali tutaj do Polski, no i zagrali koncert. Podobno był świetny, żywiołowy, a Shirley w niesamowitej formie scenicznej, jak i wokalnej. Garbage Only Happy When It Rains jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Dzisiaj mam nadzieję, że jednak tych deszczów to za wiele nie będzie, a wręcz wcale, no bo by się przydała tak na koniec długiego weekendu jakaś miła, ładna pogoda, tak żeby był, wiecie, taki pozytywny akcent, żeby to jak najdłużej zapamiętać. Akcenty rockowe będę miał tutaj dla was jeszcze pod postacią Creedence, Clearwater Revival, Human i nie tylko. Także pozostańcie z nami po prostu i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Zespół Human i kawałek pod tytułem Polski, czyli niezwykła dynamika w rock radiu, bo tutaj kochamy takie dynamiczne klasyki rocka. Słuchajcie, wcześniej was zapraszałem na stronę rockradio.pl, bo tam oczywiście można poczytać coś ciekawego właśnie o tym absolutnym numerze jeden wśród albumów rockowych wydanych w latach 80., ale też oprócz tego możecie sobie porozwiązywać jakieś quizy, tak żeby się jeszcze trochę rozerwać przy niedzieli. Możecie na przykład porównać swoją wiedzę z innymi z zakresu Władcy Pierścieni czy Harry'ego Pottera. Ewentualnie też sprawdzić się, jak dobrze znacie twórczość solową Kazika i całego kultu, bo różnice potrafią naprawdę zaskoczyć. Oprócz tego na stronie rockradio.pl mamy dla was podcasty z rozmów z niezłymi gośćmi. No i możecie też sprawdzić, jak zawsze, też nowości w kinach Helios i dowiedzieć się przy okazji też, jak zgarnąć zaproszenia od Rock Radio. To i więcej na stronie rockradio.pl, a my lecimy teraz dalej z Europe. Carrie pod to niedzielne, piękne popołudnie z Rock Radio.

Nie ma to jak konkretna klasyka rocka od The Doors podczas tego niedzielnego popołudnia Love Me Two Times w Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka. No i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś, chociaż jeszcze po 20 z wami będę, bo posłuchamy sobie płyty tygodnia, którą jest The Real Thing, Faith No More, a po 15, więc już niebawem odzywa się do was Kajetan Kajto Ruszczyk w audycji Rock Radio poleca na wynos. Rysiek Brzeziński, na razie, trzymajcie się.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: No to zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie w ten, niestety, ostatni dzień czerwcówki. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Dzień dobry, cześć i czołem, moi drodzy. Tak jak obiecałem wczoraj, tak zrobiłem. No i przybyłem dziś do radia, aby zaopiekować się wami w ciągu tych najbliższych 5 godzin. No i mam nadzieję pomóc w pozytywnym zakończeniu długiego weekendu. Więcej pogadamy sobie dosłownie za chwilę, no bo właśnie wybija nam godzina 15, a to oznacza kolejną porcję najważniejszych newsów w Rock Radio. Zaczynamy. Dzień dobry.
2: Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami. Przywrócono ruch pociągów w Gdyni po śmiertelnym wypadku. Lipiec i sierpień będą krytyczne dla rynku ropy naftowej i paliw, wieszczą eksperci.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Burze, ulewy, silny wiatr i lokalne podtopienia. Synoptycy wydali alerty dla 11 województw na północy, w centrum i miejscami na południu kraju. Tam możliwe burze z intensywnym deszczem. Lokalnie spadnie 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało. W porywach do 75 km na godzinę. Dodatkowo są ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. A dziś pogoda niespecjalnie sprzyja odpoczynkowi nad wodą, ale służby przed zbliżającymi się wakacjami apelują o ostrożność. Od początku kwietnia utonęło już 39 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciła jedna osoba. Do tragedii doszło we wsi Wieprz w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Pociągi znów kursują między Gdynią Orłowem a Gdynią Redłowem. Wcześniej ruch na tym odcinku wstrzymano po śmiertelnym wypadku. W niedozwolonym miejscu na tory wtargnęła kobieta, zginęła na miejscu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne. Tymczasem końca wojny USA z Iranem wciąż nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
2: A dziś mija dokładnie 100 dni wojny na Bliskim Wschodzie. A przed długim weekendem maksymalne ceny paliw poszły w Polsce w górę. Od soboty do jutra włącznie. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyna 98 6,63, a olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Chwilami niebo się chmurzy i z tych chmur może wszędzie przelotnie popadać deszcz. Do tego niewykluczone burze, najsilniejsze na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 na Opolszczyźnie, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Rock Radio.
4: Dzień dobry, Mar-

Poison. Unskinny Bob. No, czyli w wolnym tłumaczeniu nieszczupły Robert. No, nie ma za co. Z angielskiego jestem very good. Tu Rock Radio. No dobrze, odhaczamy sobie żenujący żart prowadzącego już na samym początku i zaczynamy nasze niedzielne spotkanie. Dzień dobry, raz jeszcze. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Miło się z wami znowu spotkać w Rock Radio. No i powiedzcie mi, jak się macie, kochani? Godnie pożegnaliście długi weekend? No, czy może ktoś z was ciągle go żegna? Umówmy się, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co nie zaliczył przynajmniej raz w życiu nocy z czwartku na niedzielę. Nie oszukujmy się, nie żeby to był jakiś specjalny powód do dumy, ale no nie oszukujmy się i tu postawmy kropkę. Macie ochotę opowiedzieć nam, jak się macie, jak spędziliście ten długi weekend? Proszę bardzo, numer 22244066 albo głosówki na naszym Messengerze cały czas są do waszej dyspozycji. Zapraszam na najbliższe 5 godzin w Rock Radio. Jak zwykle, będzie się działo. Nagrody oczywiście są i to nie mało. Podpowiedzi, jak spędzić wolny czas są i to nie mało. No więc kochani, w niedzielę warto już tak naprawdę odetchnąć, także zrelaksujcie się, sięgnijcie po coś, co sprawia wam przyjemność. Może na przykład ugotujcie coś dobrego z najbliższymi, o taki oto przykład, a ja będę dbał o wasze usatysfakcjonowanie, przede wszystkim muzyczne. W końcu łączy nas klasyka rocka w Rock Radio. Pink Floyd, to tak na dobry początek. Fajnie, że jesteście z nami. Dzień dobry, gramy.

0: Satisfaction i The Rolling Stones we własnej osobie. Odpalicie Rock Radio, usłyszycie Stonesów, no i już wiecie, że to Rock Radio, bo tylko my gramy dla was najlepszą klasykę rocka bez żadnych limitów. No a Satisfaction, cytując pana Mika Jaggera, będziecie czuli po prostu non-stop, jeśli zostaniecie z nami na dłużej, bo wspomnianej klasyki rocka będzie jeszcze więcej. ZZ Top i TSA to już u nas na horyzoncie. Witajcie w Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka.

Polskiego heavy metalu w Rock Radiu również nie brakuje. TSA i Bez Podtekstów w niedzielne popołudnie z Rock Radiem właśnie. Program Rock Radio poleca na wynos, trwa w najlepsze. Słuchając nas, macie pewność, że satysfakcji wszelakiej wam nie zabraknie. A mówię wszelakiej, bo podczas naszych weekendowych spotkań z przyjemnością podrzucam wam ciekawe propozycje na spędzenie wolnego czasu. I tu zwracam się przede wszystkim do mieszkańców Krakowa, albo do osób, które wybierają się do dawnej stolicy Polski. No bo jeśli lubicie dobry, mocny i taki niepoprawny żart, no to zapraszamy was serdecznie, jak zawsze zresztą, do zajrzenia do zaprzyjaźnionego z nami pubu 103,8 FM w Krakowie, gdzie regularnie odbywają się stand-upowe eventy z serii Comedy Lab, a najbliższe wydarzenie już dziś, kochani, o godzinie 18, no a będzie to coraz bardziej lubiany przez polską publikę format open mic, na którym wystąpić może dosłownie każdy, również wy. Jeśli na przykład macie kilka minut materiału komediowego, a chcielibyście spróbować swoich sił w świecie komedii właśnie, to też zachęcamy. Pojawiają się na takim open micu debiutanci, ale nie tylko, bo open mic'i to dobre miejsce dla również znanych komików, którzy testują sobie swój nowy materiał przed wyruszeniem z nim w Polskę. Comedy Lab w pubie 103,8 FM w Krakowie już dziś o godzinie 18. No ale jeśli ten termin wam nie pasuje, to spokojnie, dzieje się tam naprawdę sporo i często. No, między innymi na rockradio.pl znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące tamtejszych wydarzeń. Z ręką na sercu polecam wybrać się na taki open mic przynajmniej raz w życiu, no bo stand-up w naszym kraju zaczyna wrzucać kolejny bieg i bardzo dobrze. Ja osobiście uwielbiam. Tak jak klasykę rocka. Ależ to pięknie tutaj połączyłem. Grupa Extreme. Już teraz. No więc ja się może już zamknę, a wy słuchajcie najlepszej muzyki.

AC/DC, TNT, no ale to wie każdy koneser klasyki rocka. I ten mały, i ten duży, i ten w kryzysie wieku średniego. Tutaj akurat to nie ma znaczenia. Słuchacie Rock Radia, w którym za moment zagram dla was, no, kolejne perełki naszego ukochanego gatunku muzycznego. Gary Moore i T-Rex to nasza najbliższa przyszłość w Rock Radiu. No więc mam nadzieję, że nie muszę tutaj nikogo przekonywać, że warto zostać z nami na dłużej.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: Która godzina? Pyta rodzina. 16, moi drodzy. Tu Rock Radio, czyli jedyna stacja w Polsce, która naprawdę gra wam klasykę rocka, ale oczywiście również co godzinę informuje o tym, co najistotniejsze w kraju i na świecie. Newsy Rock Radia o godzinie 16. Już teraz. Zapraszamy.
2: Na drogach duży ruch, trwają powroty z długiego weekendu. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Piłkarska reprezentacja Iranu już w Meksyku. Mundial rusza w czwartek.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Polacy ruszyli w drogę powrotną z długiego weekendu. Na drogach spory ruch, korkuje się Zakopianka w stronę Krakowa i prowadząca nad morze autostrada A1 w kierunku Łodzi. Tam zator jest przed bramkami w Nowej Wsi koło Torunia. Swoje dokładają też wypadki, tak jak ten na S8 na Mazowszu, na wysokości Ślubowa w powiecie wyszkowskim, gdzie doszło do karambolu. Zdarzyło się 6 samochodów, a trasa w stronę Warszawy została zablokowana. Kierowcy musieli jechać objazdami. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną na Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
3: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
2: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy od września do listopada. Jutro rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6000 zł brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Każdy turnus trwa 27 dni. Samolot z piłkarską reprezentacją Iranu wylądował w Meksyku. To kończy dywagacje dotyczące tego, czy reprezentacja tego kraju weźmie udział w mundialu. Wątpliwości pojawiły się po wybuchu wojny między Iranem a USA, bo nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu, w tym przypadku Iran, nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, w tym przypadku USA. Mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się w czwartek i potrwają do 19 lipca.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Przelotny deszcz i burze możliwe w całym kraju. Najsilniejsze mogą być na północy, w centrum i miejscami na południu. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM.
4: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock Radio.
4: Rock Radio.
0: Rock Radio.

Niespożytą energię ma ten kawałek. Give It Away i Red Hot Chili Peppers. Niedzielne popołudnie z Rock Radiem płynie sobie swoim tempem, więc my teraz, słuchajcie, robimy mały pit stop, bo czas odpalić pierwszy dziś konkurs, w którym, jak zwykle, do wygrania jest nie lada gratka dla koneserów dobrego polskiego kryminału. A mam tutaj na myśli najnowszą książkę cenionego autora, Rafała Gliny, pod tytułem Martwi też mówią. Jest to czwarty tom cyklu z komisarzem Jackiem Okońskim w roli głównej, mający premierę dosłownie 2 tygodnie temu. No i w domu dziennikarza i mordercy Ryszarda Gawrona, znanego z poprzednich części, ekipa sprzątająca znajduje przenośny dysk z tajemniczym nagraniem. Z tego nagrania wynika, że za zabójstwo młodej dziewczyny kilka lat temu na festynie skazano niestety niewinnego człowieka. Okoński dostaje tę sprawę, no i zaczyna śledztwo, które ma wyprostować tę fatalną pomyłkę i wsadzić do więzienia prawdziwego mordercę. W międzyczasie ze szpitala psychiatrycznego ucieka kidnaper, którego niedawno pomógł złapać właśnie Okoński, a bliskim naszego bohatera zaczynają przytrafiać się niebezpieczne incydenty. Tego typu historie mają to do siebie, no, że wątki potrafią w trakcie zmylić nasze pierwsze przypuszczenia o rozwiązaniu zagadki, ale na samym końcu klasę autora poznajemy, jak połączył to wszystko i wyciągnął z tego zaskakujący finał. Brakuje ci dobrej książki ostatnio? No to proszę bardzo. Martwi też mówią Rafała Gliny, za moment może polecieć właśnie do ciebie. Wystarczy, że prawidłowo odpowiesz na moje pytanie i kreatywnie uzasadnisz, dlaczego to właśnie ty powinieneś albo powinnaś otrzymać od Rock Radia nagrodę. A pytanie konkursowe brzmi, uwaga, skupiamy się, jaki tytuł nosi poprzednia książka Rafała Gliny? Odpowiedź i uzasadnienie wysyłajcie, jak zawsze, na nasz adres konkurs@rockradio.pl. A teraz grupa Hej i Zazdrość. Wyjątkowy tekst i oczywiście wyjątkowy wokal. Tu Rock Radio.

No, człowiek, którego portret powinien wisieć w każdym ZUS-ie. Alice Cooper i Poison. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i chyba nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że za moment będzie jej jeszcze więcej. Grupa Ilow i Cepelini, tego posłuchamy sobie za chwilę. A następnie, kochani, opowiem wam o no naprawdę fajnej i ważnej akcji, która w zasadzie może wpłynąć na życie każdego z nas. Zresztą zaraz wszystko wam opowiem, tylko koniecznie zostańcie z nami.

I kolejny numer do usłyszenia tylko u nas. All My Love i niezastąpione Led Zeppelin. No i tak trochę a propos All My Love, to czy są z nami właśnie teraz ojcowie? No pewnie, że tak, wiadomo. No i teraz pytanie do tych ojców właśnie. Czy czytacie swoim dzieciakom książki? No właśnie. Jeśli nie, to Fundacja Powszechnego Czytania ma dla was pewnego rodzaju rozwiązanie. Fundacja ta ruszyła z ogólnopolską kampanią Tata też czyta, skierowaną do mężczyzn, głównie ojców, dzieciaków do lat 13, a jej celem jest promowanie korzyści z czytania swoim dzieciom. Jak wynika, słuchajcie, z badań, dzieci, którym rodzice regularnie czytają, już w wieku 3 lat rozumieją dużo więcej słów niż ich rówieśnicy, a takie czytanie pozwala pozytywnie wpłynąć na ich rozwój i stymuluje życiowe sukcesy w przyszłości. Pozwala dużo lepiej zrozumieć siebie i innych, co, umówmy się, dużo lepiej przygotowuje do dorosłego życia. Poza tym, jak wynika z badań, dziś my, faceci, statystycznie czytamy dużo mniej niż płeć piękna, więc ta akcja niesie ze sobą dużo więcej korzyści. Także, drodzy tatusiowie, ale w zasadzie nie tylko, na przykład wujkowie, starsi bracia, czytajcie sobie i swoim dzieciom. A jeśli szukacie tytułów, które moglibyście pochłonąć wspólnie z najmłodszymi, no to na stronie tatatezczyta.pl znajdziecie masę ciekawych pozycji. Proszę bardzo, tutaj pierwsze z brzegu, które mi się wyłania na tej stronie, wierszyki do przytulania zwierzęta autorstwa Grzegorza Uzdańskiego. To dla tych najmłodszych dzieciaków, uczące o bliskości jako języku miłości. Dla nieco starszych, na przykład Co czujesz, tato? Katarzyny Biegańskiej, w której autorka stawia każdego tatę w roli pierwszego nauczyciela emocji, albo na przykład uwielbiany przez dzieciaków Minecraft Wbrew porządkowi, co jest ilustrowanym nawiązaniem do słynnej gry, w którą no na bank wasze dzieciaki grają, albo przynajmniej raz w życiu grały. Idealny powód, żeby wyłączyć komputer i spędzić wspólnie czas. tatatezczyta.pl, no i oczywiście rockradio.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły tej, no moim zdaniem, niezwykle ważnej akcji. Zerknijcie w wolnej chwili, no bo to wpłynie pozytywnie na was i na waszych najmłodszych, a to, myślę, jest wystarczający argument. A teraz wracamy do klasyki rocka, bo bracia z Manchesteru się już tutaj na scenę naszą wyrywają. Oasis. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Gramy dalej.

Już za chwilę, już za momencik. Lato, wakacje, urlopy. No a ten numer to moim zdaniem swojego rodzaju hymn tego, co nas czeka w najbliższych dniach. Boys of Summer i Don Henley w niedzielne popołudnie. Tu Ruch Radio, nakręcamy się pozytywnie nawzajem przed startem nowego tygodnia, a pomaga nam w tym oczywiście klasyka rocka. Iggy Pop i R.E.M. to posłuchamy sobie wspólnie jeszcze przed godziną 17, więc koniecznie zostańcie z nami, no i miejcie cały czas pod ręką naszą aplikację, która, co ciekawe, działa na każdym skrawku tej naszej wspaniałej, błękitno-zielonej planety. Dobra, wystarczy. Dziękuję.

0: Radio poleca na wynos. Na
1: wynos. W dobrym towarzystwie czas szybciej leci, bo no nie wiem jak wy, ale ja dopiero co przyszedłem do studia o 15, a już mamy godzinę 17. Tu Rock Radio, Kajetan Kajtoruszczyk, cały czas jestem z wami na posterunku. Za moment kolejna rywalizacja o nagrody, które dziś dla was przytargałem, ale wcześniej czas na najważniejsze informacje o godzinie 17 w Rock Radio. Zapraszamy.
2: Zderzenie karetki na sygnale z samochodem osobowym. Uwaga na fałszywe maile o rzekomym zwrocie podatku. Bogdan Olewicz, Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Zderzenie karetki jadącej na sygnale z osobówką na Lubelszczyźnie na krajowej 74 między Szczebrzeszynem a Zamościem. 4 ranne osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło w Bodaczowie. Kierujący autem skręcał w lewo, a jadąca na sygnale karetka wioząca pacjenta wyprzedzała ten samochód. Po wypadku droga została zablokowana w obie strony. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzać naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
3: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
2: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafiają do przestępców. A jeśli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Za granicą, w Armenii trwają wybory parlamentarne. O reelekcję walczy urzędujący od 8 lat prozachodni premier Nikol Paszynian. Głosowanie jest postrzegane jako swego rodzaju referendum dotyczące jego polityki, zakładającej zacieśnienie relacji z USA i Unią Europejską oraz zawarcie trwałego pokoju z Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu. Ugrupowanie Paszyniana Centrowa Umowa Społeczna prowadziło w przedwyborczych sondażach, ale spora grupa wyborców deklarowała też, że jeszcze nie zdecydowała lub odmawiała odpowiedzi. I na koniec wracamy do kraju. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Ministra kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk oraz tekściarzowi Bogdanowi Olewiczowi, autorowi tekstów takich kultowych już piosenek, jak wykonywane przez zespół Perfect, autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą, czy wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
0: Pogoda.
2: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22 na Kujawach, 25 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu. Do wieczora w całym kraju możliwy przelotny deszcz i burze. Najsilniejsze będą na północy, w centrum i miejscami na południu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

fantastyczną melodię ma ten utwór. To oczywiście Beck i Loser, czyli no sentymentalny powrót lat 90. w Rock Radio. Łączna z klasyka rocka. No i to, jak słyszycie, z każdej dekady. Dobrze, moi drodzy, nagrody mi tutaj w studiu stygną, więc no czas na kolejny konkurs podczas naszego dzisiejszego spotkania. A stawką jest no kolejny kapitalny kryminał z polskim rodowodem zatytułowany Alfa, autorstwa znanego i lubianego Grzegorza Brudnika. Jest to czwarty tom z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, ale pierwszy z nowej serii zatytułowany Demony Lichego. Historia, słuchajcie, zaczyna się pod koniec roku 2023. Od wydarzeń z poprzedniego tomu mija półtora roku. Nasz bohater zdążył już odejść ze służby, z policji, sprzedać swoją willę, no i przeniósł się ze Śląska na wspaniałe i ukochane Mazury. Tu niestety nie będę obiektywny, mam tam swój kawałek świata i tym bardziej doceniam właśnie tę książkę. No bo naprawdę, można się przenieść na sam środek jeziora. Grzegorz Brudnik potrafi to robić. Wszystko jest dobrze, aż do momentu, kiedy na jeziorze Niegocin dochodzi do tragedii. Na jednym z jachtów odnalezione zostaje ciało młodego chłopaka z kulą w głowie. Na pierwszy rzut oka samobójstwo, ale dobrze wiemy, że to byłoby po prostu za łatwe. Tym bardziej, że tydzień wcześniej w Giżycku również zginął chłopak w podobnych okolicznościach. Nasz bohater zupełnie przypadkowo może okazać się jedynym świadkiem tragedii na jeziorze Niegocin, co chcąc nie chcąc wrzuca go na karuzelę i zmusza do zgłębienia tej tajemnicy. Gdzie tym razem losy zaprowadzą naszego bohatera Rafała Lichego? No, kochani, zawalczcie o tę książkę i przekonajcie się sami. Z przyjemnością wam ją za chwileczkę oddam, ale najpierw musicie zmierzyć się z moim pytaniem konkursowym, które dzisiaj brzmi, uwaga, skupiamy się, jaki tytuł nosi drugi tom cyklu z Rafałem Lichym w roli głównej? Oczywiście autorstwa Grzegorza Brudnika. Prawidłową, mam nadzieję, odpowiedź wraz z kreatywnym uzasadnieniem, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na zwycięstwo w naszym konkursie, wysyłajcie jak zawsze na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Steve Miller Band już teraz w Rock Radio. No to co? Powodzenia!

0: znana i lubiana dama polskiej klasyki rocka, czyli pani Celina i pan Kazik na żywo. No bo jak jest Rock Radio, jest też polska klasyka rocka, której nad Wisłą na szczęście jest urodzaj. Latamy sobie wspólnie po tym muzycznym świecie, dlatego za moment wyjeżdżamy z kraju i lecimy sobie za wielką wodę. Dorsi, już za moment. Tylko w Rock Radio. Zostańcie z nami.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

W Ruch Radiu szybka lekcja liczenia z grupą Europe, The Final Countdown, w trwające, w najlepsze niedzielne popołudnie z Ruch Radiem. No i tak trochę a propos odliczania, tak jest, wjeżdża nam tutaj znany i lubiany kapitan a propos. No to przypominam, że na naszej stronie rockradio.pl wciąż trwa głosowanie do kolejnego notowania naszej klasycznej dziesiątki, czyli takiej naszej listy przebojów, której skład i kolejność zależy tylko i wyłącznie od Was. W każdy piątek po godzinie 18 kolega Mariusz Stelmaszczyk gra dla Was 10 numerów klasyki rocka, które uzyskały od Was największą liczbę głosów. No więc jeśli chcielibyście wpłynąć na kształt i brzmienie naszej audycji, no to kochani, koniecznie wskakujcie na rockradio.pl, nawet już teraz, i głosujcie na swoich faworytów. Są wśród Was koneserzy takich naszych głosowań, którzy regularnie biorą w nich udział, ale z tego miejsca zachęcamy również tych, co jeszcze nie spróbowali. Klasyczna dziesiątka w najbliższy piątek po godzinie 18, a co będzie na szczycie? Też chciałbym to wiedzieć, Stefan, cytując klasyka. Teraz na naszym szczycie Mysłowic i Chłopcy. No, z płyty, która na zawsze zmieniła polską muzykę. Tu Rock Radio.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: I tak oto niesieni najlepszą klasyką rocka w Rock Radio docieramy właśnie do godziny 18. Słuchacie Rock Radia w ostatni dzień tak zwanej czerwcówki. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Za moment gramy dalej, ale teraz robimy sobie mały pit stop na to, co najważniejsze w kraju i na świecie. Newsy Rock Radia o godzinie 18. Już teraz. Zapraszamy.
2: Zablokowana linia kolejowa między Słupskiem a Ustką po burzy. A burzowe alerty obowiązują jeszcze do wieczora w 11 regionach. Maja Chwalińska łapie oddech po intensywnym występie na Roland Garros.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Są pierwsze skutki burz przechodzących nad Polską na Pomorzu między Słupskiem a Ustką na tory. Na jednotorowej linii kolejowej przewróciło się drzewo. Uszkodzona została sieć trakcyjna, a ruch pociągów wstrzymano. Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową, a na miejscu nad usuwaniem awarii pracuje już pogotowie sieciowe i drogowe. Burze do wieczora są możliwe w 11 województwach, głównie na północy i w centrum, a także w części Małopolski, Śląska i Dolnego Śląska. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. Obowiązują dla Pomorza i województwa kujawsko-pomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, części Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski. Zderzenie karetki pogotowia z osobówką w Bodaczowie w województwie lubelskim. 4 osoby zostały ranne. Według ustaleń policji do zdarzenia doszło, gdy kierujący Toyotą skręcał w lewo i był wyprzedzany przez ambulans na sygnałach.
3: Po zdarzeniu Toyota pozostała na lewym pasie drogi, natomiast karetka zjechała na pobocza, następnie uderzyła w ogrodzenie jednej z posesji. W związku z doznanymi obrażeniami wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala, w tym jedna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Mówi podkomisarz Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji. Po największym sukcesie w karierze czas na zasłużony odpoczynek. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca jutro do kraju. Jakie ma plany na najbliższe dni?
4: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
2: Mówiła zaraz po paryskim finale. Samolot z Mają Chwalińską ma lądować jutro na warszawskim Okęciu o 9.25. Potem zaplanowany wcześniej urlop, a po nim przygotowania do Wimbledonu. Główny turniej w Londynie wystartuje 29 czerwca. Sztab Mai Chwalińskiej walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Wimbledonie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była 114.
0: Pogoda.
2: Do wieczora burze możliwe na północy, w centrum i miejscami na południu. Jutro popada przede wszystkim na północy i miejscami w centrum, a termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu przez 23 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

Alanis Morissette, Ironic. No, jedni lubią, drudzy wręcz nienawidzą. Ja akurat osobiście zaliczam się do tej pierwszej grupy. Turok Radio, niedziela powoli wkracza nam w decydującą fazę. No, niedziela i zarazem cała czerwcówka. Niestety. Czasu, kochani, nie zatrzymamy, ale możemy go sobie urozmaicić. No i jednym z dobrych pomysłów na takie właśnie urozmaicenie jest wypad do kina. Tym bardziej, że jest w czym wybierać. Rozejrzałem się przed chwilą tutaj dla was i w kinach Helios na przykład możecie wybrać się na kontynuację kultowej przed laty serii komediowej Straszny film. To będzie już szósta część. No, dla mnie to można powiedzieć cała młodość. Ja uwielbiałem, no i w zasadzie uwielbiam cały czas slapstickowe parodie. No już tutaj nie wspominając o królowej takich parodii jak Naga Broń, ale Straszny film też się do takiej grupy zalicza, tym bardziej, że wraca kultowa obsada. Więc jeśli lubicie absurdalny żart, no to kochani, zdecydowanie powinniście pójść i sprawdzić, czy poziom sprzed lat został zachowany. W repertuarze pojawiło się coś również dla fanów Guya Ritchiego, bo premierę miał jego najnowszy film Zawodowcy z m.in. Jakeem Gyllenhaalem i Henrym Cavillem, który, jak zapewne słyszeliście, ostatnio dużo siedział w Polsce. No bo kręcił kolejny film m.in. w Łodzi na dworcu. No, myślę, że chłop nie zapomni tego nigdy. A jeśli chcielibyście wybrać się do kina z najmłodszymi, no to warto rozważyć seans filmu Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Kapitalne, familijne kino. Każdy z was znajdzie coś dla siebie, więc jeśli nabraliście na przykład teraz ochotę na kino, to zachęcamy. Tym bardziej, że przypominam, że u nas w każdy piątek po godzinie 15 macie szansę zgarnąć darmowe bilety na dowolny seans w waszym kinie Helios, a darmowy seans cieszy, umówmy się, podwójnie. Blondie, Atomic, już się nam tutaj wszystkim rozpędza, więc ja się zamykam, a wam, jak zawsze, polecam zrobić nieco głośniej. W końcu to najlepsza klasyka rocka w Rock Radio.

0: niezastąpione Money for Nothing i Dire Straits w Rock Radio. No, granie wam takich numerów w radiu, no to bez ściemy. Duma i ogromna satysfakcja. Dobrze, kochani, mam dla was jeszcze jedną nagrodę, która musi koniecznie dziś zmienić właściciela na kogoś z was, więc za moment strzelimy sobie małą rywalizację, ale wcześniej posłuchamy sobie m.in. Poison i Red Hot Chili Peppers. Dlaczego? Bo w Rock Radiu łączy nas wszystkich klasyka rocka. Można to sobie gdzieś zapisać i podkreślić, żeby przypadkiem nie umknęło. Kropka. Dziękuję. Słyszymy się za chwilę.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Słoneczna Kalifornia wpadła nam tutaj wszystkim nad Wisłę. To klasyka rocka od Red Hot Chili Peppers w Rock Radio. No i zgodnie z obietnicą bierzemy się właśnie teraz za walkę o ostatnią nagrodę, a będzie nią tym razem książka cenionej autorki Agnieszki Peszek zatytułowana Zazdrościsz mi? No, bo takie pytanie właśnie jest tytułem tej książki. Jest to drugi tom cyklu z aspirantką Zuzanną Kruk w roli głównej, która tym razem zostaje wysłana na przymusowy urlop do Juraty. Ma tam w końcu po latach ciężkiej pracy odpocząć i naładować swoje baterie przed kolejnymi wyzwaniami. No, ale jej sielankowy, morski wypoczynek nagle przerywa odnalezienie przez nią na wydmach odciętej męskiej nogi. Wygląda na to, że należy ona, no w sensie ta noga, do właściciela galerii sztuki Artura Wieczorka, ale wiadomo, czytając tego typu książkę, zaczynamy się zastanawiać, czy to aby na pewno byłoby takie proste. A może wszystko, co widzą służby, które prowadzą sprawę, jest z jakiegoś powodu wyreżyserowane? No właśnie, Zazdrościsz mi autorstwa Agnieszki Peszek to kawał dobrego kryminału, więc jeśli lubicie historię, w której zagadka goni zagadkę, to ta pozycja jest zdecydowanie dla Was. Z przyjemnością ją Wam za chwilę wręczę, ale jak zawsze najpierw trzeba odpowiedzieć na moje pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi, uwaga, jaki tytuł nosi poprzedni tom cyklu z aspirantką Zuzanną Kruk, oczywiście autorstwa Agnieszki Peszek. No i jak zawsze przypominam, że odpowiedź, mam nadzieję prawidłową, oraz kreatywne, to bardzo ważne, kreatywne uzasadnienie, dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy wybrać i nagrodzić książką Zazdrościsz mi, wysyłajcie na nasz adres konkurs@rockradio.pl. Do boju na rodzie!

Jego ekscelencja Phil Collins i Genesis w Rock Radio. No, bezapelacyjnie jeden z ulubionych zespołów na mojej prywatnej liście. Postawiliście na nas w to niedzielne, późne popołudnie. No i jak to zwykłem mawiać, bardzo dobrze. To bardzo dobrze o was świadczy, bo po prostu wiecie, że najlepszą klasykę rocka możecie usłyszeć tylko u nas, w Rock Radio. Tom Petty i Talking Heads to nasze najbliższe pozycje w menu, które skonsumujemy wspólnie jeszcze przed godziną 19. Zostańcie z nami.

0: Rock Radio poleca na wynos. Na wynos.
1: I tak oto z popołudnia wchodzimy powoli w niedzielny wieczór. Tu Rock Radio, na zegarze właśnie wybija nam godzina 19, którą zaczniemy po polsku, bo to oddział zamknięty i ten wasz świat. Wszystko co dobre, niestety kiedyś się kochani kończy, czerwcówka dogorywa, ale mamy jeszcze trochę czasu do nowego tygodnia zmagań z rzeczywistością, więc niechaj ta klasyka rocka da nam wszystkim kopa na rozpęd. Tyle i aż tyle. Kajetan Kajtoruszczyk, dobry wieczór.

Rock Radio Grand Funk Railroad i We Are an American Band. No, my akurat jesteśmy Polish Band. Załoga Rock Radia, jedynej stacji w Polsce, która gra dla was najlepszą klasykę rocka. Nasze niedzielne spotkanie powoli dobiega końca. Ja niedługo będę oddawał już stery Ryśkowi Brzezińskiemu, który po godzinie 20 będzie grał dla was płytę tygodnia, ale o tym sobie opowiemy nieco później. Teraz wykorzystam moment, aby zaprosić was wszystkich na jutrzejszy poranek, czyli na powstanie Rock Radia, które startuje o godzinie 6, jak zawsze. Mam już przyjemność współprowadzić ten poranny program, no blisko, no ponad 8 lat z Jankiem Bajorkiem, ale tym razem okoliczności będą nieco inne, bo mój sympatyczny, wspaniały przyjaciel, noblista, profesor, inżynier Janek Bajorek się urlopuje. I dobrze, zasłużył chłop, żeby nieco odpocząć, więc będę z wami jutro w wersji solo, dlatego tym bardziej zachęcam was, że jeżeli macie podobnie nastawiony budzik, czyli na godzinę 6, to jeżeli otworzycie swoje oczy, to od razu odpalcie Rock Radio. Wasza aktywność pod numerem 22444066 albo na naszym Messengerze, bo też często zostawiacie swoje głosówki, zawsze napędza mnie do działania, ale nie tylko mnie, bo powstanie Rock Radia to jedna wielka, wspaniała rock'n'rollowa rodzina, a tworzycie ją po prostu wy i w zasadzie nawzajem się wszyscy energetycznie nakręcamy, a już w poniedziałek to tym bardziej jest to nam wszystkim po prostu potrzebne. Powstanie Rock Radia jutro o 6, o 8 oczywiście Creme de la Creme, czyli wasz ulubiony poranny konkurs Rebus Jebus. No i mam nadzieję, że będziecie licznie się meldowali i opowiadali, jak tam minął długi weekend, bo umówmy się, taka czerwcówka to jest generator rock'n'rollowych historii. A teraz proszę państwa, U2 i One, rocznik 91. Wracamy do tego, co w Rock Radio jest sterem i okrętem, czyli klasyka rocka.

The Cardigans, My Favorite Game. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Bardzo nam miło, że postawiliście właśnie na nas, na Rock Radio, a to oznacza, jak zwykłem mawiać, że z waszym gustem muzycznym jest wszystko w jak najlepszym porządku. No właśnie, tak a propos muzyki, za chwilę posłuchamy sobie wspólnie Lady Punk i The Clash między innymi, a następnie opowiem wam, co was czeka w Rock Radio po godzinie 20, a będzie to nie lada gratka dla koneserów, a nie jakichś tam frajerów, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli nie macie jeszcze planów na niedzielny wieczór, bo z Rock Radiem można idealnie zakończyć tak zwaną czerwcówkę. Rock Radio. Klasy.

London Calling i The Clash, no czyli powiew niezawodnej brytyjskiej klasyki rocka w Rock Radio. Kochani, niedzielny wieczór powoli zamyka już nam tegoroczną czerwcówkę. Ja za chwileczkę będę pakował swój mandżur, bo po godzinie 20 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński. No i właśnie, zgodnie z obietnicą opowiem wam teraz, co ten Rysiek będzie dla was miał. Jeśli słuchacie nas nie od dzisiaj, no to wiecie, że w każdą niedzielę po godzinie 20 gramy dla was płytę tygodnia, czyli album klasycznie rockowy, który wybieracie w naszym głosowaniu na naszym Facebooku. No i w tym tygodniu mieliście do wyboru naprawdę dwa kapitalne albumy. Wybieraliście między The Real Thing od grupy Faith No More, na którym znajduje się m.in. kultowy Epic, oraz By The Way od oczywiście Red Hot Chili Peppers, no czyli Can't Stop, Zephyr Song czy tytułowe By The Way. No i teraz, nasze głosowanie zamknęło się dziś o godzinie 12 w samo południe. I który z tych albumów poleci już w zasadzie za chwilę, bo po godzinie 20 na naszej antenie w całości od deski do deski, to wam nie powiem. Nie będę wam zdradzał tego, zróbmy sobie jakiś taki mały suspens, ale oczywiście jeżeli nie możecie się doczekać, to zapraszam was na naszego Facebooka i sprawdźcie, jak szło głosowanie w ten weekend. Płyta tygodnia już za chwilkę, bo o godzinie 20 zapraszam w imieniu Ryśka Brzezińskiego. No więc moi drodzy, jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, no to z ręką na sercu przysięgam wam, że zakończenie czerwcówki z Rock Radiem przy płycie tygodnia to jest zawsze bardzo dobry pomysł. Satysfakcję macie jak w banku. No ale dobrze, zanim 20, to jeszcze ja jestem tutaj sterem i okrętem. Teraz The Trucks już nam się rozpędza w Rock Radio.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no więc oczywiście nie może zabraknąć klasyki rocka od grupy Judas Priest. Tak właśnie kończymy nasze niedzielne spotkanie. Kajetan Kajtoruszczyk, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony cały weekend w Rock Radio. Oddalam się powoli na zasłużony spoczynek, no ale ten spoczynek nie będzie długi, bo wracam do Was już jutro o godzinie 6 w Powstaniu Rock Radia. Przypominam, będę w wersji solo, no bo Janek Bajorek się urlopuje, więc tym bardziej już teraz zachęcam Was do licznego meldowania się na zakładzie z samego rana, no bo umówmy się, wzajemne nakręcanie się do działania, szczególnie w poniedziałek, jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Po godzinie 20 płyta tygodnia i Rysiek Brzeziński, także jeszcze dzisiaj będzie się sporo w Rock Radio działo. Dobrego ostatniego wieczoru tej czerwcówki i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, pa pa!

0: w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór już po 20, więc pora na kolejną płytę tygodnia, którą jak zwykle wybieraliście na Facebooku Rock Radia. W demokratycznym głosowaniu wygrał trzeci krążek Faith No More, czyli The Real Thing. I to dopiero pierwsze wydawnictwo z Mike'iem Pattonem na wokalu. Wcześniej obowiązki frontmana pełnił Chuck Mosley, który z kapelą rozstał się w mało przyjazny sposób. Przed ostatnim koncertem z jego udziałem doszło do bójki między Mosleyem a innymi członkami kapeli. Żeby było jeszcze ciekawiej, jednym z kandydatów do zastąpienia Mosleya był Chris Cornell z Soundgarden, który dopiero wyrabiał swoją markę. Jednak basista Billy Gould i perkusista Mike Bordin, mający decydujące głosy, postawili na Pattona, który wtedy był kojarzony z kalifornijską undergroundową sceną alternatywną, głównie za sprawą kapeli Mr. Bungle. Jego możliwości wokalne zrobiły na kapeli ogromne wrażenie i od razu został rzucony na głęboką wodę, bo kapela miała gotową muzykę na nową płytę, ale trzeba było tekstów i wokali, a terminy goniły i zostały na to tylko 2 tygodnie. Mike Patton wywiązał się z zadania w sposób bardziej niż mistrzowski i oto efekty. Zaczynamy od pierwszego na płycie From Out of Nowhere, a zaraz po nim mamy najbardziej znany singiel z płyty, czyli Epic. Rysiek Brzeziński zaprasza.

0: Rock Radio.
1: Rock radiowy wehikuł czasu przeniósł nas dziś do czerwca 1989 roku, kiedy na rynku ukazała się płyta The Real Thing Faith No More. Dla zespołu i samego wokalisty Mike'a Pattona był to konkretny test. Fani często są przecież sceptyczni co do zmian frontmenów i tak też było na początku. Jak wspominał perkusista Mike Bordin, po pierwszym koncercie u siebie, czyli w San Francisco, Patton dostał list od jednego z fanów zespołu. Był tym faktem podekscytowany, bo wcześniej mu się to nie zdarzało. A w liście fan napisał, że Mike wygląda jak przerysowany macho i dupek. A najlepiej, jakby wrócił Chuck Mosley. Tak się nie stało i szybko okazało się, że Patton pasuje do zespołu lepiej niż idealnie, bowiem trasa promująca The Real Thing okazała się gigantycznym sukcesem. Jednym z ważniejszych jej przystanków był koncert w hollywoodzkim Roxy Theatre. Zespół podobno dawał takiego czadu, że zgromadzeni na nim fani czuli narodziny nowej ery, a wieńczący show cover Warpix Black Sabbath z udziałem Slasha i Duffa McKagana z Guns N' Roses tylko ten fakt podkreślił.

0: tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli kończymy przygodę z dzisiejszą płytą tygodnia, którą jest The Real Thing zespołu Faith No More. Wspominałem już o tym, że zespół świetnie radził sobie na koncertach, ale innym ważnym aspektem przełomu lat 80. i 90. były stacje muzyczne z MTV na czele. I tu jak zawsze trzeba wymyślić teledyski, które będą przykuwać widzów, a także będą grane w najczęstszej rotacji. Takim klipem był surrealistyczny obrazek do Epic wyreżyserowany przez Ralpha Zimana. Dwóch członków kapeli postanowiło założyć do niego ciekawe koszulki. Gitarzysta Jim Martin, który był bliskim kumplem Cliffa Bartona z Metallica, na swojej miał zdjęcie Cliffa oraz napis A Tribute to Cliff Barton. Z kolei Mike Patton miał na sobie koszulkę innej swojej kapeli, czyli Mr. Bungle, z napisem There's a Tractor in My Balls Again. Teledysk wzbudził też kontrowersje. Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko złemu traktowaniu ryby, która na teledysku miota się poza wodą. Panowie z Faith No More w jednym z wywiadów zażartowali, że rybę podkradli wokalistce Björk na jednej ze wspólnych imprez. Później po latach Zimman przyznał, że żadnej rybie na planie nie stała się krzywda. Przed nami ostatni na płycie kawałek, czyli Edge of the World, a płyta tygodnia wraca już za tydzień. I jak zawsze wybierzecie ją na Facebooku Rock Radia. Rysiek Brzeziński, adios!

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Z tej strony Rysiek Brzeziński, audycja Niezły Gość. No i ze mną dzisiaj jest też oczywiście niezły gość, jak najbardziej, Mateusz Janicki. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I że tak otworzę to nasze spotkanie tradycyjnym, co tam, jak tam, bo wiadomo, tak się otwiera najczęściej w Polsce rozmowy.
2: Co słychać? I nie będąc Brytyjczykami, zawsze odpowiadamy, jak bardzo nam w życiu źle i co się nie udało. Nie, a u mnie jest, a ja wbrew tradycji powiem, że jest całkiem fajnie. Właśnie jestem po premierze Wesela w reżyserii Maji Kleczewskiej w Teatrze Słowackiego. Jestem po premierze filmu Nic na siłę w reżyserii Bartka Prokopowicza, więc zawodowo super, a rodzinnie też jest okej.
1: Czyli dzieje się, mówiąc krótko, w życiu i jest pozytywnie. Żyć nie umierać.
2: Tak jest, chociaż ja jestem z tych, co to jednak trochę zimę lubią, bo jestem zagorzałym narciarzem i niestety klimat, który się zmienia, nie nam się zmienia, tylko my go zmieniliśmy, powoduje, że moja pasja, czyli narciarstwo, staje się coraz trudniejsza i zawsze było tak, że ostatni akord sezonu to była majówka na Kasprowym, no nie wiem, jak się w tym roku uda, bo już chodzi ledwo tylko jedna część Kasprowego, czyli gąsienicowa, no ale cóż, taki mamy czasy.
1: Taki mamy klimat, też by powiedział klasyk, czy powiedziała klasyczka, może
2: tak. Skądinąd miałby rację, miałaby rację.
1: Tak, no tak. Właśnie poprzez to, że wspomniałeś o zmianach klimatu, też już dałeś do zrozumienia, że jesteś zaangażowany przynajmniej mentalnie w pewne sprawy i to jest też temat, do którego chciałem nawiązać może trochę później, ale może na wstępie już tak, bo w sumie czemu nie, można ciebie dzięki temu lepiej poznać, bo ty się angażujesz w różne sprawy, prawda? Tam czytałem o tobie, czy słyszałem, że brałeś udział, czy bierzesz dalej udział w wolontariatach na rzecz migrantów, prawda? Czy akcje przeciw homofobii? Też wypowiedziałeś się teraz na temat zmian klimatu, czyli pewne sprawy nie są ci po prostu obojętne.
2: Lubię sobie myśleć, że jestem po pierwsze ojcem, po drugie partnerem, po trzecie obywatelem, a dopiero po czwarte aktorem. Mm. Więc w takiej kolejności myślę sobie o swojej rzeczywistości i w tej kolejności próbuję tą rzeczywistość determinować i kształtować. No i tak jak mówię, jestem również obywatelem. I będąc ojcem i obywatelem, świat, w którym żyję, nie jest mi do końca obojętny, a właściwie nie jest mi po prostu obojętny. I przemoc, i nienawiść, i inne złe rzeczy, które istnieją w świecie, staram się, żeby ich było coraz mniej i jak najmniej.
1: Ale mógłbyś powiedzieć trochę więcej o tych akcjach, w których uczestniczysz, bo nie wiem, czy ja dobrze właśnie na twój temat pewne sprawy tam zrozumiałem, czy wyczytałem. Czyli jest faktycznie to zaangażowanie na przykład w sprawy migrantów, nie tylko przy okazji kręcenia filmu Zielona Granica, w którym brałeś udział.
2: Ja właściwie odkąd wybuchł kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, czyli od 3 lat, angażuję się w różny sposób. Na początku było to tylko jakieś takie wypowiadanie się w mediach społecznościowych i protestowanie przeciwko polityce rządu, która wtedy obowiązywała, chociaż czasy się zmieniły, rząd się zmienił, ale polityka się nie zmieniła, więc właściwie wobec niej cały czas protestuję, ale od protestów się zaczęło, a potem Karol Wilczyński, taki aktywista z Krakowa, człowiek zajmujący się migracją również zawodowo, mnie trochę wciągnął w to. Jak Karol, że tak powiem, nadał bieg sprawie, bo mnie wciągnął, stworzył razem ze swoim stowarzyszeniem Salam Lab taką bazę pomocową przy granicy polsko-białoruskiej. Już tej bazy nie ma, ale grupa Granica, która wtedy się zawiązała, istnieje i ja z grupą Granica i z ludźmi z grupy Granica ściśle współpracuję i do dzisiaj jeżdżę, czy to z Kikiem Warszawskim, czy z Egalą, fundacją, która tam działa. Działam do dzisiaj, działam na różnych poziomach, bo z jednej strony staram się, jak mam, że tak powiem, i w domu wolne, i w pracy wolne, to być tam na granicy i nieść realnie pomoc ludziom w drodze. A z drugiej strony, no, nie chciałbym być też wobec tej sytuacji bierny, to znaczy to, co tam się dzieje, jest efektem polityki tej krajowej, tej europejskiej i też na tyle, na ile umiem, razem z moimi przyjaciółmi z grupy Granica staramy się, żeby ta polityka się zmieniła, więc ten aktywizm graniczny stał się jakoś bardzo dla mnie ważnym elementem mojego życia i I to, co tam zobaczyłem, to czego jestem świadkiem, no nie pozwala mi być obojętnym wobec tego i tak jak mówię, i staram się tam być fizycznie, nieść tą pomoc, no ale też walczyć z politykami, żeby wytłumaczyć, że przemoc wobec uchodźców nie jest rozwiązaniem problemu migracji nieuregulowanej w Polsce.
1: Tak, otworzyliśmy tutaj w ogóle niezłą puszkę Pandory, ale trochę się tego też spodziewałem, właśnie robiąc research na twój temat. Ja przypomnę, że dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Janicki. No to skoro porozmawialiśmy o naprawdę poważnych sprawach i tych ważnych, to możemy chyba przejść trochę do tych mniej istotnych rzeczy, chociaż jedna rzecz jeszcze jest taka, o którą muszę zahaczyć. Skąd się u ciebie wzięła ta świadomość, albo takie prapoczątki tej świadomości istnienia różnych problemów? Miałeś podobne hobby w dzieciństwie co ja, czyli wspólne oglądanie wiadomości z dziadkiem.
2: Dokładnie tak, dokładnie. Wszystko zaczęło się od tego, że mnie zainfekowano w rodzinie polityką i całe życie żyłem w bardzo rozpolitykowanej rodzinie, w sensie rodziny. Znaczy właśnie polityce, która była traktowana, myślę, że tak jak to oglądaj z dziadkiem, to myślę, że to jest ten sam model wychowania. To znaczy, że polityka nie jest traktowana jako coś obrzydliwego, tylko jako zmienianie rzeczywistości, żeby była dla nas lepsza. Zmienianie świata poprzez służbę społeczeństwu. Oczywiście dzisiaj jak myślimy o polityce, to raczej myślimy o jakiejś korupcji politycznej, o jakichś brudnych handlach i mamy
1: w ogóle
2: pamięci
1: o wojnie polsko-polskiej na
2: wojnie,
1: przykład.
2: Tak, nie? Dokładnie. Wojnie polsko-polskiej, która jest kompletnie absurdalna. W sensie naprawdę każdy z nas chce uczciwie pracować, dobrze zarabiać i móc wyjechać z rodziną na wakacje. I tak naprawdę, jakbyśmy się tak naprawdę sobie się nad tym zastanowili, to w sumie wszyscy mamy te same potrzeby i te same marzenia, jakbyśmy tak usiedli razem i naprawdę odcięli się od polityki, zastanowili się, jak możemy urządzić ten świat, żeby był dla nas ok, to okaże się, że naprawdę bardzo nam blisko do tego, żeby się dogadać. No ale oczywiście jest w tym polityka, więc są ludzie, którzy na tym naszej konflikcie dzięki temu mają więcej pracy, więc lubią ten konflikt. No zresztą nie politycy politykami, ale przecież znamy sprawę Facebooka i przesłuchań Zuckerberga przed Komisją Senatu Stanów Zjednoczonych, i gdzie, prawda, udowodniono mu, że konflikt na Facebooku też się opłaca, znaczy, że też Facebook podsuwa nam takie treści, żeby nas zapalać, albo są to skrajnie treści, które wzmacniają nasz punkt widzenia, albo wręcz przeciwnie, są to skrajne treści, które wywołują nas
1: Facebook
2: złość.
1: Jest trochę też takim trochę protoplastą Pegasusa naszego tutaj.
2: No tak.
1: Też podsłuchy, nie podsłuchy, tak, podglądanie, co robimy, to wszystko jest.
2: Tak jest, tak jest. To jest cała ta afera ten Cambridge Analytics, prawda? Czyli wpływanie na stany, na to, co nam podsunąć, żeby nam zasugerować, na kogo powinniśmy głosować.
1: I to było tak, przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, tak, jeżeli pamiętam, w których wygrał Donald Trump.
2: Dokładnie tak.
1: Wracając jeszcze właśnie do tych wspomnień, czyli oglądanie wspólne wiadomości z dziadkiem, ja mając 11 lat, wiedziałem dobrze, kim jest na przykład Leszek Miller, czyli ówczesny premier, o ile pamiętam, tak, 2001. Tak. SLD doszło do władzy i Leszek Miller został premierem. Ty podobno byłeś i chyba dalej jesteś w stanie wymienić pełen poczet polskich premierów.
2: Od 89 roku. Myślę, że jakbym siadł tutaj, jak się tylko tak na szybko to nie wymienię, znaczy na pewno, czy wiadomo, że Mazowiecki.
1: Ja to nie chodzi o to, żeby teraz...
2: Ale jestem w stanie to zrobić. Znaczy musiałbym się nad tym bardziej skupić, ale tak, to prawda. Jestem w stanie wymienić wszystkich polskich premierów, łącznie z bardzo krótkim... Nie wiem, czy wiesz kto był... O, to jest moje pytanie. Wiesz, kto był najwięcej razy polskim premierem od 89 roku?
1: Kurczę, strzelałbym w Waldemara Pawlaka.
2: I trafiłbyś, dobrze, widzisz? Dobrze. Tak, Waldemar Pawlak, rzeczywiście. Waldemar Pawlak był parokrotnie
1: miał te krótkie okresy.
2: Miał te krótkie okresy, jeszcze jakby mu zliczyć wicepremierostwa, to już w ogóle tak. Był najdłużej u władzy w Polsce, żeby tak to nazwać. Tak, ale rzeczywiście, no to, ale to też ja dorastałem w super ciekawych czasach też, znaczy dorastałem, one niestety dalej są super ciekawe, jak to mówią chińskie przysłowie. Obyś żył w ciekawych czasach. No więc ja żyję w tych ciekawych czasach cały czas, ale też jak miałem te 8-9 lat, jak się 7 właściwie, jak się Polska odbywała się polska transformacja, to było marzenie całej mojej rodziny i właściwie nierealne. Moi dziadkowie, jedni i drudzy, marzyli o tym, że kiedyś ta komuna runie i moi rodzice tak samo, a jednak wydawało się to kompletnie nierealne i nagle jest 89 rok i to wszystko się dzieje. Polska otwiera się na świat, staje się częścią Zachodu. Zwieńczeniem tego procesu był aneksja do Unii Europejskiej i NATO. I to rzeczywiście, ja to pamiętam wszystko od okrągłego stołu. Naprawdę, więc te 7 lat, to ja byłem 7-latkiem, ale widziałem, jak ważne to jest dla mojej rodziny, że to się dzieje. Oczywiście mam też świadomość ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez te przemiany, bo to też nie jest tak, że wszyscy wygrali wszystko w tym 89 roku. To zresztą jest, mam wrażenie, spór, który toczy się do dzisiaj. Znaczy on do dzisiaj jest jednym z ważniejszych sporów politycznych. To znaczy
1: fundamentalny jest dla w ogóle istnienia dzisiejszej sceny politycznej, bym powiedział.
2: Dużo się zmienia. Ja pamiętam naprawdę bardzo dobrze, że jak przychodziła wiosna, to nie dało się przejść przez trawnik, bo cały był zaminowany przez psy. I oczywiście to nie jest teraz tak, że tych min nie ma, ale świadomość społeczna i to, jak się zmieniło...
1: Częściej się te miny sprząta.
2: Więc to jest gigantyczne. I ja pamiętam, jak sobie biegłem po Łodzi już parę lat temu, pracując jeszcze w Łodzi, i szedł taki ogolony, wielki facet, łysy, z pitbullem. I ten pitbull się wysadzał na takim malutkim trawniczku i sobie myślę, no i tak, zostawisz to i to jest za ciebie, będzie twój patriotyzm, bo oczywiście był wytatuowany jakimiś patriotycznymi tatuażami. I jak ja skończyłem tą myśl, to następna moja myśl była: Mateusz, jak ty jednak jesteś w błędzie, jak ty, nie wolno oceniać ludzi, bo ci się tak wydaje, bo ten człowiek, sekundę jak tego pies skończy się wysadzać, wyjął z kieszeni worek i posprzątał.
1: Czyli taka psia mina może być cenną nauczką dla człowieka na całe życie.
2: No dla mnie jest taką, żeby jednak pamiętać o tym, że nie oceniać ludzi po tym, jak wyglądają, albo jak nam się wydaje, że wyglądają, a po drugie jest ta historia polskiej kupy jest historią o nadziei, to jest jakaś pocieszający element naszej rozmowy.
1: Bardzo fajna myśl, bardzo mi się ona zresztą podoba teraz. A jeszcze tak kończąc w ogóle te wszystkie wątki, już zamykając, mam nadzieję, też temat polityki, to ta pamięć do tych premierów czy wydarzeń różnych, którą w sobie posiadasz, czy ona ci pomaga w pracy aktorskiej? Ułatwia ci zapamiętywanie ról, dialogów, backgroundu postaci?
2: Wiesz co, chyba nie, chyba akurat to się tak nie linkuje. Znaczy, to mam wrażenie, że właśnie w drugą stronę. Znaczy, praca permanentna z uczeniem się tekstu, ona powoduje, że mój mózg jakoś tam się cały czas rusza, że tak powiem, w cudzysłowie. I jest, może lepiej działa. Natomiast jest pewien link między moją, już tak powiem, politycznym Mateuszem, a tym Mateuszem aktorem. To znaczy, bo jeszcze, żeby było śmiesznie, przez tą całą politykę skończyłem stosunki międzynarodowe już po szkole teatralnej i byłem nawet na stażu w Parlamencie Europejskim przez
1: półtora
2: miesiąca.
1: Po szkole teatralnej,
2: po szkole teatralnej, tak. Bo ja zdawałem, równolegle zdając do szkoły, zdawałem na stosunki, dostałem się do szkoły teatralnej, więc te stosunki poszły na półkę, ale po czterech latach szkoły teatralnej, jakoś tak, po trzech latach, bo na dyplomowym roku zacząłem studiować też stosunki międzynarodowe, to jakoś we mnie to cały czas rezonowało, ale bo jest ten link, ja uważam totalnie, że jest ten link, łącznie z tym, że dzisiaj zaczęliśmy rozmowę o granicy i myśmy zrobili spektakl z Michałem Zadarą. Michał mnie zaprosił do tego projektu. Spektakl, który jest właściwie prawną analizą sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i prawną analizą tego, dlaczego stan wyjątkowy został wprowadzony, legalnie, ale potem był przedłużany już nielegalnie. I to się wiąże totalnie teatralnie, znaczy to jest spektakl, razem z Mają Ostaszewską i z Barbarą Wysocką gramy ten spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Zresztą jest duża nadzieja, mam nadzieję, że go zagramy też w Sejmie, bo mam wrażenie, że polscy parlamentarzyści nie mają tej świadomości. Ale wracając do tematu łączenia światów polityki i teatru, to jednak teatr jest polityczny, znaczy teatr w Polsce zawsze był zaangażowany, zawsze był teatrem społecznym, zawsze mówił o tym, co ludzi bolało, przecież znamy sytuacji, kiedy od teatru zaczynały się wielkie strajki studenckie, prawda, za komuny, a dzisiaj pracuję w Teatrze Słowackiego, teatrze, który stał się ofiarą spektaklu, który się nie spodobał pani kurator, która nie widziała tego spektaklu, Barbary Nowak, ale przez to nasz teatr stał się jakimś bastionem obrony wolności artystycznej, znaczy tego właśnie, że nie mogą politycy wchodzić instrumentalnie, pouczać artystów, jak powinni tworzyć spektakle, więc to się cały czas przeplata. W moim przypadku to jest permanentnie rzecz, która się nie odkleja.
1: Coś nad tobą wiecznie wisi, mówiąc krótko.
2: Wiesz, rozmawiamy trochę przy okazji premiery filmu Nic na siłę na Netflixie, w reżyserii Bartka Prokopowicza, i ja Ja robiąc ten film, jak miałem wolne chwile, jeździłem do bazy pomocowej Egali i Kiku na Podlasiu i chodziłem do lasu z zupą, więc to jest dość absurdalne, ale to jakoś ten świat nasz, chyba nas wszystkich, bo to chyba nie jestem jakimś wyjątkowym, ale on się przeplata się te radości dnia dziś codziennego, ale też trudności, w które świecie są, czy wojna w Ukrainie, czy właśnie kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy, a jednak jakoś te światy się w nas wszystkich łączą i się przeplatają.
1: Tak, zdecydowanie. No i też cały czas się te tematy jednak przeplatają w naszej rozmowie. Nie zdołamy od tego uciec, ale może to też i dobrze, bo należy się uświadamiać cały czas. Przypomnę, dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Janicki. Wspomnieliśmy już oczywiście parę razy ten film Nic na siłę. On był kręcony na Podlasiu, tak?
2: On był kręcony 100% na Podlasiu, od A do Z właściwie. A nie, proszę, bo są sceny we Wrocławiu, to więc były sceny we Wrocławiu, ale ponieważ mnie w nich nie ma, to ja we Wrocławiu nie byłem, chociaż też piękne miasto. Ale rzeczywiście cały film od początku do końca dzieje się i był kręcony na Podlasiu.
1: No i to jest najważniejsze, czyli jest ten realizm zachowany. To jeszcze tak tylko nawiązując do poprzednich wątków rozmowy, zakładam, że no czułeś jednak tę bliskość z granicą gdzieś tam i sam mówiłeś, że z zupą latałeś do lasu, tak, żeby tam komuś pomóc, mówiąc krótko.
2: No tak, ja cały czas mam, tak jak już mówiliśmy, wspominaliśmy w poprzednich częściach naszej rozmowy, rzeczywiście cały czas współpracuję z grupą Granica i staram się być obecny tam, no bo trochę traktuję się swoją rozpoznawalność i to, że mam te parę dziesiąt osób obserwujących mnie w internecie, to oprócz tego, żeby mówić o swojej pracy, to też mówię o rzeczach, które są dla mnie ważne, a żeby mówić o rzeczach ważnych, warto się mieć o nich jakieś pojęcie. W związku z tym też często, jak tylko mogę, to jestem na granicy polsko-białoruskiej. Rzeczywiście było tak, to było dość absurdalne, że z jednej strony kręcąc film dla Netflixa, a z drugiej strony jak miałem przerwę, to razem z wolontariuszami, wspaniałymi ludźmi, naprawdę wspaniałymi ludźmi, którzy często całe swoje życie poświęcili pomocy innym, razem z nimi chodziłem do lasu i pomagałem ludziom w drodze.
1: To jest coś w ogóle fajnego do usłyszenia, do tego, żeby o tym w ogóle sobie pomyśleć, co można zrobić w swoim wolnym czasie i jak w ogóle wykorzystać też tę swoją popularność, ale też wracając już może do samego filmu, jak Krakusowi grało się kogoś z Podlasia? Bo przechodzenie z mowy krakowskiej, jak to się czasem słyszy, na mówienie powiem dla ciebie, czy coś takiego, chociaż nie pamiętam, żebyś coś takiego powiedział w tym filmie, ale może było, już nie pamiętam. Wiem, że na pewno niektóre postaci tak mówiły.
2: Ja na szczęście, po pierwsze, moja postać chyba nie jest do końca autochtonem.
1: Aha, okej.
2: Znaczy, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak ująć moją postać, bo ona nie jest takim podlasianinem mówiącym gwarą, czy używającym tych zwrotów.
1: No, Ania... bo tam nawet Artur Barciś miał takie, wiesz, zaśpiewy, nie?
2: Tak, Artur Barciś jak najbardziej i w ogóle cała ta świat podlaski, no to on jednak czerpie gęsto z gwary podlaskiej. Natomiast akurat w mojej postaci ona chyba najbardziej miastowa ze wszystkich. To się dla mnie podoba, na przykład piękne podlaskie powiedzenie.
1: Albo Jezu, ufam dla ciebie, też tak tam
2: Jezu,
1: mówią.
2: Ufam podobno dla ciebie. No więc są te elementy takie Podlasia. To moja postać nie była, więc nie było aż tak dla mnie to trudne, żeby przerzucić się z wejrze, zróbże na podlaską gwarę, więc ja staram się po prostu, żeby moja krakowska gwara nie zaważyła na mojej postaci.
1: No, ale znowu zagrałeś Amanta w zasadzie, bo ty jesteś tak łączony zawsze, zazwyczaj, no, z tymi rolami.
2: No często, to prawda, często to pewnie jakoś tam moja fizys powoduje, że tak jestem widziany przez reżyserów obsady, czy już ostatecznie reżyserów, czy reżyserki.
1: I Bola za kapiora raczej byś nie zagrał przez twarz.
2: No właśnie, to właśnie tak nie jest. Znaczy, jedną z większych przyjemności w mojej pracy zawodowej to było granie w takim serialu Stulecie Winnych. I tam grałem postać, która na początku wydaje się być miłym poetą, a kończy jako zgorzkniały, właściwie współpracujący ze służbami, potwór, więc Więc to nie jest do końca tak, że myślę, że to jest kwestia odwagi reżysera i jakiegoś zaufania. Zresztą jakiś czas temu też miałem taki casting, który w końcu nie wyszło, ale z jednym z takich znanych polskich reżyserów. On mnie w końcu nie obsadził w tej roli, wybrał mojego kolegę, ale dość długo o mnie myślał w sposób realny, żeby grać właśnie przywódcę bandy nazistów, więc to jest, myślę, że to jest kwestia...
1: A to przez włosy pewnie byś pasował.
2: No włosy, ale to, tam akurat pomysł, żeby on był w ogóle łysy. Chociaż swoją drogą nazistę też już mi się udało zagrać raz. Więc to jest zawsze ciekawsze. Znaczy im bardziej dostajemy od reżysera możliwość zagrania czegoś, co jest dalekie od nas, staje się ciekawą podróżą. Abstrahując od tego, jak to brzmi, że gramy złego i to jest fajne, ale trochę tak jest. To zawsze, co prawda moi dziadkowie zawsze wtedy narzekają, że dlaczego ty grasz znowu złą postać, ale ja lubię grać złe postacie.
1: No każdy chyba aktor lubi zagrać sobie czasem taką złą postać, jak słyszę, bo złe postaci bardzo często są w ogóle najciekawsze, najbardziej złożone.
2: No tak jest, bo dobrzy ludzie, ich to, co nimi kieruje, jest dla nas oczywiste, natomiast to, co kieruje złymi ludźmi, już przestaje być takie oczywiste. I żeby zagrać złego człowieka, no to trzeba troszeczkę sobie spsychologizować go i gdzieś poszukać w tych jego, dlaczego on taki jest, dlaczego on podejmuje takie, a nie inne decyzje, bo dzięki temu możemy zagrać go wiarygodnie. I ta podróż jest zawsze ciekawsza. I zresztą myślę, że jak każdy nas, nie wiem, jak pamiętamy Zemstę na przykład, już tak biorąc jakiś tytuł pierwszy z brzegu, no to w Zemście główni bohaterowie, którzy są wspaniale w sobie zakochani, są, umówmy się, najnudniejsi do grania. Znaczy im bardziej te są skarykaturyzowane te postacie, tym są ciekawsze do zagrania. No więc trochę tak samo jest ze złymi charakterami.
1: Przypomnę, niezłym gościem dzisiaj w Rock Radio jest Mateusz Janicki. Słuchaj, jak ty poszedłeś do szkoły aktorskiej, to pewnie dostałeś jakieś ciekawe zadanie na egzaminie wstępnym. Bo słyszałem o różnych akcjach, jak młodzi ludzie przychodzą i dostają zadanie na przykład zagraj fotel albo poderwij szklankę. Miałeś coś takiego?
2: To ja miałem jedną anegdotę. Była taka anegdota o egzaminie wstępnym Maćka Sztura, gdzie komisja zadała mi pytanie: panie Maćku, dlaczego pan zdaje do szkoły teatralnej? Tato, daj spokój. To jest takie są różne anegdoty o tym. Mam kolegę zresztą, który ma straszną wadę wzroku i nie wiem, czy pani Polony była świadoma tego, ale wypadły mu pieniądze w trakcie egzaminu. Pani Polony, nie wiem, czy z łaskawości do niego, że widziała, że tam jest problem, czy również z jakiegoś, czy właśnie wręcz przeciwnie, widziała, że ma ten problem, więc mu dała to zadanie, ale kazała mu właśnie: zbieraj te monety, jakbyś ich nie widział. A on mówi: ja nic nie widziałem, więc ja nic nie musiałem grać. Natomiast ja z moich najśmieszniejszej sytuacji to było, jak mi kazano pokazać zęby. Poproszono mnie, żebym pokazał zęby, co oczywiście nie jest takie bez powodu. To nie jest tak, że nas tam się ocenia jak konia, czy zdrowy człowiek, czy niezdrowy po zębach. Tylko po prostu zęby wpływają na aparat mowy i są jednym z elementów aparatu mowy. A ja rzeczywiście mam potwornie krzywe te zęby i pokazywałem te zęby i właśnie mówiłem tak zaciśniętymi zębami, bo ja tam na dole mam trochę krzywe, ale to nie przeszkadza w mówieniu, więc takie. To jest to dziwny egzamin, zwłaszcza dla człowieka, który ma te 18 lat, już mu się wydaje, że jest dorosły i tak dalej, ale potem jest jeszcze dziwniej. Potem na pierwszym roku, jak mamy rytmikę i w czarnych trykotach musimy podskakiwać w rytm muzyki, dokładnie jak dzieci w przedszkolu, co jest bardzo oczywiście w ogóle słuszne, bo to rytmika nie jest nieważnym przedmiotem, to jest też, żebym go nie unieważniał, ale jest to rzeczywiście poczucie dość absurdalne.
1: Ja to miałem, słuchaj, w szkole podstawowej, znaczy inaczej, w szkole muzycznej, ale podczas lat szkoły podstawowej chodziłem do szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia i miałem rytmikę w klasach 1-3 i ona, powiem ci, bardzo się przydała.
2: No to teraz wyobraź sobie, bo ja nie, w ogóle nie wątpię w jej przydatność, znaczy jestem kompletnie pewien, zwłaszcza jestem człowiekiem, który ma z rytmiką problem. To więc jakby w ogóle nie wątpię, że to jest, się przydaje, ale teraz wyobraź sobie, że podskakują tak ludzie między 22 a 26. To rzeczywiście zaczyna wyglądać dość absurdalnie, ale tak jest. I jest to ważny przedmiot, jeszcze raz powtarzam.
1: Tak. To są w ogóle też takie zajęcia fizyczne, jakby nie było, bo ja pamiętam, że się latało w kółko, podskakiwało właśnie w różne rytmy. Jak były synkopy, no to trzeba było je jakimś tam ruchem konkretnym zaakcentować. Także to kawał roboty jest. I w roli, inaczej, w życiu aktora ta fizyczność też się przecież przydaje. No nie ufukujmy się.
2: No jest cholernie ważne. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem tezy, że aktor musi być super zbudowany, w sensie miejsce na scenie czy przed kamerą dla ludzi o różnej aparycji fizycznej. Natomiast to, że musi być sprawny, nie mam żadnej wątpliwości. Znaczy my musimy być, musimy być sprawni. Znaczy, znowu, jak jesteśmy niesprawni, to też, jak są ludzie utalentowani, dają sobie radę. Natomiast no, zawsze to ciało jednak jest naszym narzędziem pracy. I dobrze, żeby było, żeby działało, żebyśmy mieli kontrolę nad jego działaniem, i rytmika jest tego nieodzownym elementem.
1: No dobra, a teraz sprawy naprawdę ważne, najważniejsze, śmiertelnie. Skoro jesteś z Krakowa, to Wisła czy Krakowia? A może Hutnik czy Garbarnia?
2: To będę jeszcze lepszy, Bronowianka.
1: Bronowianka? Która to jest liga?
2: Nie mam pojęcia, ale Bronowianka jest blisko mnie.
1: Jest jeszcze wieczysta przecież. O,
2: jest jeszcze wieczysta, jest.
1: To nie od niedawna,
2: to jest wielkie tradycje ten klub.
1: Tak, znaczy od niedawna jest, jeżeli chodzi o ten boom finansowy, prawda?
2: Tak, bo się udało posprzedawać trochę ziemi i rzeczywiście dzięki temu wieczysta stała się bogatym klubem.
1: Ale
2: nie,
1: co,
2: ja nie jestem. Nie. Byłem człowiekiem, który wychowywał się w cieniu stadionu Wisły, ale ponieważ dostałem kiedyś w łeb od jakiegoś człowieka, któremu się podobała moja czapka i chciał mi ją okraść, to było dość nieprzyjemne przeżycie, to jakoś trochę gardzę tymi namiętnościami piłkarskimi. Co więcej, mam wrażenie, że te namiętności piłkarskie, one często są bardzo fajne, bo jeżeli mamy tych ludzi, którzy jakoś tam podążają za swoim klubem i dzięki temu się inspirują do czegoś fajnego, to jest dobrze. Natomiast no, niestety ten konflikt Wisła-Krakowia w Krakowie przybiera raczej obrzydliwe kształty, więc wolę w to w ogóle nie wchodzić. Tam jest i mafijne powiązania, i pieniądze, i narkotyki, i tak dalej, to wszystko w tym świecie pseudokibicowskim jest, to nie jest jakaś moja bajka w żaden sposób.
1: Czyli nigdy nie marzyłeś o tym, by biegać po Krakowie z maczetą albo mieczem samurajskim?
2: Nie.
1: Taki oręż był znajdowany przy tych
2: Dokładnie
1: ludziach.
2: Tak, nigdy nie byłem. Co więcej, jako dorosły człowiek jestem dużo bardziej, wolę oglądać Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, tudzież jak już przechodzimy na polską reprezentację, to koszykarzy czy siatkarzy, niż piłkarzy.
1: Rozumiem, ale właśnie wcześniej też a propos sportu wspominałeś o jeździe narciarskiej i pewnie też z tej perspektywy, no i wiadomo, Krakusa, czyli człowieka, który mieszka blisko tych Tatr, blisko gór, też było łatwo ci pewnie się gdzieś tam, albo łatwiej dzięki swojej pasji i temu, gdzie żyjesz, wcielić na przykład w Stanisława Marusarza, który w garniturze kiedyś skakał.
2: To była fantastyczna przygoda i w ogóle jak Marek Bukowski mnie zaprosił na casting w ogóle do tego filmu, to ja powiedziałem: Marek, wiesz, że ja to muszę zagrać. Znaczy, to nie jest tak, że ty mnie zapraszasz na casting, bo ewentualnie to mam zagrać. Nie, ja to muszę zagrać. Ja mówię, jest jeszcze jeden aktor, o którym wiem, że świetnie jeździ, to jest Piotrek Polak. No ale trudno, wziąłeś mnie, więc ja to mam zagrać. I była to fantastyczna przygoda. Bardzo krótka, bo to był film telewizyjny i myśmy bardzo mieli mało na to czasu i to było bardzo dużym pośpiechu i nie był wielki budżet. Natomiast no, kręcenie sceny na kalatówkach, jeżdżąc na nartach przedwojennych, no to powiem szczerze, czysta przyjemność.
1: Przyjemność, a może też i wyczyn, bo dzisiejsze te warunki to jednak się pozmieniały i człowiek się przyzwyczaja do dobrego, a przecież kiedyś to raczej gorsze były te sprzęty.
2: Ja lubię zwiedzać świat i lubię zwiedzać człowieka i lubię się uczyć o czymś, czego nie wiem, więc takie, wiesz, że dostajesz te narty przedwojenne i musisz na nich jeździć, to naprawdę jest frajda. To jest oczywiście, to jest kompletnie inna jazda i to nie ma tego pędu, nie mam tej kontroli, którą mam na nartach współczesnych, ale naprawdę było to wyzwanie było wielką przyjemnością.
1: Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do Rock Radia.
2: Ja również bardzo dziękuję.
1: Mateusz Janicki był dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio. Mam nadzieję, że niebawem też będzie można cię gdzieś zobaczyć, nie tylko w teatrze, chociaż mówisz, że ostatnio mieliście premierę Wesela.
2: Zapraszam i do Teatru Słowackiego i na pokazy w ogóle mojej wspaniałej ekipy Impro KRK też w Krakowie. No i zapraszam, w ogóle oglądajcie co tam moją pracę, bo dzięki temu ja mam pracę.
1: No pewnie, że tak. Dzięki raz jeszcze.
2: Dzięki bardzo.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: zły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, niezłą gościni, niezłą gościową Rock Radia dzisiaj Kasia Linz, hej hej.
2: Cześć.
1: Kasia Linz, ale też obywatelka KL.
2: Myślę, że te dwa wcielenia są aktualne i na najbliższy rok również będę z nich, w najbliższym roku będę z nich korzystać. No to obywatelka KL na potrzeby oczywiście płyty republikańsko-obywatelskiej, a Kasią Linz, no to już na wieki prawdopodobnie.
1: No mam nadzieję, wiesz. Natomiast ciekawi mnie to, czy w ogóle to, znaczy w muzyce, w sztuce, ciebie kręci, ciebie jara właśnie coś takiego jak takie pewne przemiany, wchodzenie, wiesz, w jakieś inne postaci, no bo od razu, wiesz, skojarzenie jest takie na zasadzie David Bowie i tak dalej, wiesz, Ziggy Stardust, coś jeszcze, czy w ogóle to tak, nie mówię, że masz plan jakiś, ale że takie jakieś pewne przyjęcie jakiejś takiej formy, nie tylko Kasi Linz, to cię kręci i może jest czymś takim dla nas słuchaczy niewiadomym, że a może jeszcze jakieś inne wcielenia będą?
2: To, że to jest dla mnie niezbędne, to jest jasne, myślę, ale co ciekawe, to, że ja nie myślałam w ogóle o tym całym popkulturowym kontekście tego, jak faktycznie te ery wcielenia, alter ego
1: były
2: wykorzystywane, więc zrobiłam to z jakiejś takiej naturalnej potrzeby wejścia, stworzenia, to było pierwszy raz chyba tak się zdarzyło przy płycie, wiesz, ostatniej, ale bardziej to było czuć zdecydowanie przy mojej winie, przy tym takim kościelno-barokowym, takiej oprawie barokowej, potężnej. Później ten Omen, czyli takie love story, crime story, więc tak się w pewnym momencie okazało, że najwyraźniej nie potrafię inaczej funkcjonować niż tworząc jakiś taki osobny świat, który ma mnóstwo składowych, bo to są i piosenki, jakby i liryka, i brzmienia, sposób kompozycji, ale też cały ta oprawa wizualna, mowa o teledyskach, ale też o tym, jak to na koncertach wygląda. Tak. Czyli okazało się, że to są jakieś takie ruchy niezbędne do tego, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości danej płyty.
1: A też wydaje mi się, że może to też jest takie podświadome, jak mają artyści, bo mam Lincha na koszulce, którego też lubisz, bo jestem też totalnym świrem od dzieciaka. Nawet jako dzieciaka oglądałem, nie wiedziałem, co oglądałem. Oglądałem Twin Peaks mając tam 10 lat, bo my w ogóle jesteśmy jedno pokolenie, jestem rok starszy. I też mi się to wydaje, że coś jest takiego wewnątrz, że sami z siebie lubimy uciekać w jakieś takie, wiesz, inne sobie światy.
2: Najpewniej, tak, tak. A ja się tak szczególnie lubię obudować dość wyrazistym wizerunkiem, tak przynajmniej staram się myśleć o tych płytach, no niekoniecznie wyłącznie o moim, ale właśnie o wszystkim, co towarzyszy płycie i tych wszystkich pochodnych, które są niezbędne, a dzisiaj ten cała forma i wizualna strona jest nieodłączną częścią płyty, właściwie ciężko słuchać płyty jako jakiegoś osobnego bytu niezwiązanego z artystą i z tym, jak on wygląda.
1: A powiedz mi, jak się czujesz, bo w zasadzie taki wielki test za tobą, czyli koncert w Toruniu. Z tym materiałem.
2: Wow.
1: Jednak jakby w stolicy tego wszystkiego.
2: Tak, to było właśnie, ja mówiłam o tym publiczności podczas tego koncertu, że to jest naprawdę bardzo dziwne. I polecam spróbować śpiewać Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu.
1: W jego domu, tak.
2: Proszę
1: naprawdę
2: sobie to zrobić. Dla całych, wiesz, dla całej pełnej sali w Jordankach. No, przyznam się, że ten wieczór był dla mnie bardzo stresujący. Ja w ogóle dawno nie czułam się. Miałam wrażenie, że wychodzę na jakiś egzamin.
1: Ty bardzo oceny się takiej już bałaś pewnie.
2: Właśnie ja dziwny, bo wydawało mi się, że już tyle lat to trwa. Tyle lat uprawiam to i to jest jakiś troszkę naprawdę rytuał. Coś, co jest moją, no niekiedy codziennością i myślę sobie, Boże, czy ja jestem w liceum i właśnie ten jakiś test maturalny, czy o co mi chodzi? No ale faktycznie, no, mimo że staram się takich lęków jakoś wyrzekać i omijać, bo czuję, że nie dotyczą mnie często, no tak ten Toruń, ta presja publiczności, też rodziny Grzegorza i zespołu Republika, jak się później okazało, i no całej tej otoczki dni Grzegorza Ciechowskiego, a do tego wszystkiego to był nasz pierwszy koncert, czyli wiadomo, tak. No w zespole to wszystko jest jeszcze takie, łapiemy się, jeszcze niepewne, mimo miliona prób, które zawsze robimy, to zawsze jest, no, pierwszy koncert, no, sprawdzamy.
1: Wiesz, to taki chrzest na koloniach, nie?
2: No, trochę tak, no to trochę tak, ale jak się okazało, no, bardzo ciepło przyjęła nas publiczność. Ja też to, wiesz, ten stres, o którym opowiadam, towarzyszył mi przez pierwszy czy drugi numer, a potem to po prostu już weszło. Ja weszłam w te utwory i poczułam się absolutnie sobą na scenie. Także myślę, że to był dobry początek trasy i jakaś dobry omen na trasę wiosenną.
1: Dokładnie, ale w ogóle to jest ciekawe, że Grzegorz Ciechowski, jak tak pogrzebałem w internetach, jakieś poszukałem stare wypowiedzi, rozmowy i tak, czy to nagroda 5 lat temu, czy też przy omenie, gdzieś też pojawiały się jakieś takie twoje wypowiedzi, że ten Grzegorz Ciechowski zawsze jakoś był. Ten Grzegorz Ciechowski po prostu zawsze był. Niezależnie od...
2: Tak.
1: Więc nikt ci nie zarzuci, że nagle się on pojawia.
2: Nie pojawił się nagle. Jestem pytana w wywiadach o to, kiedy dokładnie, albo z której piosenki. Nie potrafię tego określić. Po prostu jest jakieś zamglone, zupełnie bezkształtne, ale wczoraj przy okazji rozmawiając z moją menedżerką Zuzą o mojej płycie Wiersz Ostatni, tej pierwszej, która ukazała się tutaj w Polsce.
1: Tak.
2: Przypomniała mi, że mam już przecież piosenkę o tytule Odchodząc.
1: Tak, też o tym myślałem.
2: A ja o tym, ja sobie jakoś wyparłam, ja też nie wracam do tych swoich starych rzeczy. Ja to wyparłam, mówię sobie,
1: otwiera nawet się ta płyta
2: tą
1: piosenką.
2: Nie. A być może.
1: Tak, to pamiętam, bo sprawdzałem dzisiaj.
2: A widzisz, tak. A ja jakoś tak gdzieś mi to uleciało i powiedziałam jej, Boże, przecież to jest piosenka, która jest rozmową z piosenką Odchodząc republikańską,
1: tak.
2: Już wtedy.
1: Tak.
2: A napisałam ją, zanim wydałam, jeszcze z 2 lata wcześniej, czyli to faktycznie, zawsze gdzieś było najwyraźniej.
1: Nawet nie myślałem o tym, żeby zapytać, a powiedz mi, kiedy pierwszy raz usłyszałaś właśnie jaką piosenkę i jakie masz przemyślenia, ale to mnie bardziej zaciekawiło, bo jak tworzyłaś ten materiał, to też usłyszałem, że była piosenka, którą bardzo lubisz, Tobie wybaczam, ale nie mogłaś, że tak powiem, podejść do niej tak, żeby ona wylądowała na tej płycie. Nie jesteś pierwszą osobą, która w ogóle mi to mówi, bo w zeszłym roku Tymon Tymański z kolei wydał płytę z piosenkami Republiki. Jak sobie tutaj gadaliśmy na ten temat i też powiedział, że Mariusz, próbowałem pewnych kawałków, wymyślałem na lewo, prawo, do góry i zawsze to brzmiało gorzej niż oryginał, więc odpuściłem. Jak na przykład było w przypadku tej piosenki, albo czy jest jakaś piosenka, którą ty jeszcze lubisz, ale po prostu jej brakuje tu?

0: No bo o to w tym chodzi, dlatego też wydaje to pod postacią płyty. No więc raz na milion lat to będzie rzecz na pewno, która jest jedną z bliższych mi, a którą uznałam, że może nie będę forsować tego pomysłu na siłę, może to nie ten moment, może jeszcze kiedyś do tego wrócę. A tobie wybaczam, ja tak bardzo ostrożnie podchodziłam, tak nie po mojemu, bo ja to nie jestem taka, żeby mnie jakoś tak zblokowały myśli o niepowodzeniu czy złym przyjęciu. W ogóle tak nie jest, ale w przypadku tej piosenki coś takiego się faktycznie zadziało. Miałam kilka prób i każdą uznałam za...
1: Tej takiej chemii brakowało, nie? Żeby...
0: Tak, tak. Takiego poczucia, że wiesz, no czasem jakiś taki głos wewnętrzny mówi ci po prostu, że to jest tak zwana intuicja być może, że idziesz w dobrym kierunku, że warto, że trzeba, że to jest wręcz taki drive i mus. A tutaj tego nie było, więc... A zwłaszcza, wiesz, to, że to jest moja ulubiona piosenka, tym bardziej, wiesz, ciało kazało mi odpuścić.
1: A powiedz mi, jak ty się czujesz z tym, bo zakładam, że na co dzień nie chodzisz, wiesz, w okularach Grzegorza Ciechowskiego, który masz i w tej stylówce, jak się w niej odnajdujesz, tak wracając trochę do tego wcielenia, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
0: Bardzo dobrze, dlatego też jestem obywatelką KL na ten czas. W ogóle to też ułatwia, szczerze mówiąc. Paradoksalnie jest, czuję się w ogóle bardzo sobą w tym anturażu, ale też ułatwia mi mówienie o tym, że jakby wchodzę w temat i mówię o tym, jakby próbuję sobie to też jakoś, kiedy udzielam tak zwanych wywiadów dotyczących tego albumu, no też łatwiej mi wejść w ogóle w ten proces, w to, co się dzieje na scenie. Jakby jestem wtedy w jakiejś roli, jest to rodzaj autokreacji oczywiście.
1: Tak, ale też trochę jest taki, nie, dzień dziecka, że a to dostajesz okulary, a to notatki, a to tam też instrument Grzegorza, nie, że możesz tego dotknąć i masz takie, użyję tego infantylnego słowa, ale frajdę.
0: To dokładnie, w ogóle to jest to, o czym ty mówisz.
1: A zaraz pewnie taki szok, matko, ja naprawdę tu jestem, to dotykam, w ogóle o tym rozmawiam, tak, przy tym kombinuję.
0: Tak, to jest ciekawe, bo kiedy opowiadam o tym, że tak się zdarzyło, że faktycznie została mi pożyczona Yamaha i okulary i w ogóle miałam dostęp do notatek i przeróżnych artefaktów, to każdy doszukuje się takiej, wiesz, transcendentnej metahistorii, a tak naprawdę ja podeszłam do tego jak taka w ogóle fanboyka.
1: No o tym myślę.
0: Wow,
1: to jest pierwsza myśl.
0: To nie jest tak, że nagle czujesz jakiś, wiesz, boski pierwiastek,
1: duchy.
0: Tak jakieś w ogóle wibracje i cokolwiek.
1: Tak.
0: Nie, ja po prostu, wiesz, dotykam rzeczy artysty, który jest dla mnie formujący.
1: To tak jakbyś mi powiedziała,
0: radość.
1: Że dostałbym marynarkę Nicka Cave'a i po prostu poczuł jakieś misterium.
0: Tak, tak,
1: i
0: tak.
1: I on założył.
0: Tak, tak, tak.
1: Owszem, chciałbym.
0: Wiesz co, my po prostu być może nie mamy tej łaski,
1: mamy własną łaskę.
0: Tej takiej duchowości, w którą należy wejść, a która jakoś tak, nie wiem, symbolicznie coś potrafi sprawić, tak. Właśnie jakiś artefakt, że to czujemy bardziej. Ja tak, nie, to nie jest ten rodzaj radości.
1: Ale jako fanboyka, będąc przy tych tekstach, będąc w ogóle w tym całym środowisku Grzegorza Ciechowskiego, już o tych artefaktach, o których mówimy, coś było takiego, co nie wiedziałaś, nie wiem, no, słuchając piosenek znanych ze stacji radiowych, czy w ogóle mając każdy z nas, wiedząc jakieś różne historie, rzeczy na temat Grzegorza Ciechowskiego, ale kiedy weszłaś w to, czy coś było takiego, może nie tyle, że wcześniej nie wiedziałaś, ale no miałaś jakieś takie zaskoczenie, o wow, właśnie jak taka osoba, która weszła do tego z swojego Legolandu i mówi, o kurczę, to jednak tak to wygląda.
0: Tak, tak, miałam takie zaskoczenia, niejednokrotnie, ale chyba taką najczęściej powtarzającą się były formy piosenek, na które wcześniej nie zwracałam uwagi, że są tak dziwaczne, bo po prostu działały jak piosenki, jak forma AB i wiesz, bridge i powrót do refrenu. A tu się okazało, że te formy są w ogóle absurdalne, a jednocześnie działają jako hity, wiesz, w wyobrażeniu, albo jakieś piosenki faktycznie takie przyswajalne. Więc te zasady być może lat 80., 90. były inne, no ale jednak też nie do końca, że on potrafił zrobić absurdalną formę zwrotka, jakiś tam refren na koniec, albo zwrotka, refren instrumentalny, zwrotka, refren instrumentalny, zwrotka. I to wszystko działało. I wiesz, no, słuchając tego wcześniej, nie myślałam o tym po prostu. Dopiero jak sobie tak analizujesz to tak trochę matematycznie bardziej, sprawdzasz formę, harmonia też mnie czasem zaskoczyła, że w sumie jest prosta, a słucha się jakby to było jakieś takie, wiesz, oratoryjne momentami, to jest takie dziwne. Ale to nie wiem, na jaki, być może, wiesz, tekst też sprawia, o, często taki zalupowany tekst, też wydawało mi się, że piosenka Zapytaj mnie, czy cię kocham, to jest jakaś rozbudowana historia w mojej głowie, a tam są przecież dwa zdania. No wiesz,
1: ta kwestia warsztatowa jest ciekawa, bo wiesz, jako muzyk, to jest takie... No to jest taki darmowy kurs, no.

0: uczysz się
1: tak,
0: czegoś.
1: Tak, i powiem ci, że gdyby nie to, że faktycznie tę płytę zrobiłam, to pewnie nie podeszłabym do tego tak analitycznie, tak jak rzemieślnik, żeby sprawdzić dokładnie i przeanalizować to, jak to było pisane. Więc dla mnie, jako właśnie wspomnianej rzemieślniczki, ten rok był niebywale istotny i wydaje mi się, że będzie kluczowy też dla rzeczy, które zrobię niebawem.
0: A jeśli chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, pamiętam taką anegdotę, którą panowie kiedyś z Republiki mi opowiedzieli, a propos właśnie ich stylówki, wyglądu, która była charakterystyczna, zwłaszcza z tą grzywką, wszyscy ubrani na czarno, no tak jak my dzisiaj. I pamiętam taką świetną anegdotkę, że panowie byli w trasie, wracali, chyba po koncercie, już lekko podmęczeni, ale zahaczyli o stację benzynową, żeby się tam dotankować samochód czy coś, nieważne. I wyszli na chwilę z tej furgonetki i obok była jakaś rodzina, może jadąca na wakacje czy coś, też tankowała samochód. I jak ich zobaczyli razem z dzieckiem, to wsiedli szybko, z piskiem opon odjechali, bo myśleli, że to mafia. Więc to było dosyć ciekawe, jeśli chodzi o tę stówkę, nie wiem, czy znasz.
1: To zespół mafia i uciekli. Nie, dobra, żart.
0: Imię deszczu, super. Jakbyś zaśpiewała imię deszczu.
1: To jest mocny wizerunek. To jest mocny wizerunek, to wiesz, no taki to wyzwalający emocje zdecydowanie, i o to w tym chodzi.
0: Tak, a ty jakieś takie absurdalne historie pamiętasz ze swojej przygody?
1: Że ktoś ucieka jak na mój widok.
0: Nie, no nie do tego zmierzam. Chodziło mi o absurd sytuacji. To nie było podprogowe.
1: Czy absurd sytuacji? No nic takiego super anegdotycznego, super sexy, antenowego nie przychodzi mi teraz do głowy, ale być może w trakcie naszej rozmowy mi oświeci.
0: Może po tej audycji, tak, będzie po prostu jakaś anegdota.
1: No właśnie.
0: Podczas naszego spotkania. A z tego co wiem, mówimy o Grzegorzu Ciechowskim, ale też, jeśli chodzi o takich polskich tekściarzy, to też wiem, że zwłaszcza z pewnie takich gimnazjalnych czasów, to bliski był ci Grabarz.
1: Tak. Tak. Ja bardzo dużo słuchałam Piżamy Porno i Strachne Lachy. Wydaje mi się, że każdemu poznaniakowi, wiesz, wypadało w tamtym czasie również.
0: Tak, oczywiście.
1: Ale to jakoś tak weszło w mój krwioobieg i ja naprawdę do dziś uważam, że no ciężko szukać lepszego takiego storytellera, no bo on się w tym jakby specjalizuje, nie? Tak. Że po prostu widzisz i tam są etiudy pisane. Mhm. Niby proste, ale też nieproste i jakoś zapadające w pamięć i bardzo obrazowe. No zazdroszczę mu tej umiejętności, bo to jest jakieś takie bardzo naturalne w jego wykonaniu. No i tak. I to nie jest tak, że wiesz, słuchałam w gimnazjum. Byłam w zeszłym roku na koncercie i bawiłam się równie dobrze, co w gimnazjum.
0: Ja też jakiś czas temu też, absolutnie. Jak była Piżama, wiesz.
1: No.
0: Jeszcze przez lata innej stacji, która tutaj była, mieliśmy okazję pracować, więc w ogóle to było takie, wiesz, to trochę jak, wiesz, o tych artefaktach mówiłeś.
1: Tak.
0: Że ty założysz okulary Grzegorza Ciechowskiego, ja kończę program, a mijam się z Grabarzem na antenie.
1: O, no to widzisz. A teraz mi przypomniałeś właśnie, że ja byłam jeszcze nawet na 18 urodzinach Piżamy Porno w Poznaniu w Arenie grali, więc to było dla mnie wydarzenie jakieś w ogóle kluczowe, takie naprawdę bardzo ważne. Nie wiem, ile ten zespół ma teraz lat, ale pewnie dużo więcej.
0: A jeszcze wracasz do jakichś rzeczy, które słuchałaś w tamtych okresie życia?
1: Słuchałam masy przeróżnej muzyki, bo ja pamiętam, że wtedy co roku byłam radykalną wyznawczynią innego gatunku, także ja przeszłam wszystko, prawda?
0: New metal też?
1: Słucham?
0: New metal też?
1: Właśnie to nie, to masz na myśli Limp Bizkit, takie
0: Linkin Park. Tak,
1: właśnie wtedy,
0: tak.
1: To nie, to właśnie to było jedna rzecz,
0: że
1: która mnie odpychała.
0: Za naszych czasów to było strasznie modne. Aha. I ja tak byłem na granicy.
1: Ja byłam wtedy chyba bardziej
0: tego
1: właśnie grunge'owa.
0: A to tak.
1: Tak, a pamiętam, że ten Linkin Park, jak coś tutaj nie ma chemii i ona się nigdy nie pojawiła z tym zespołem akurat. Ale te wszystkie takie grunge'owo, Seattle, wiesz, Seattle to nie tylko Lynch, tylko jednak ta formujący się gatunek grunge'owy.
0: Tak?
1: Więc Alice in Chains i pochodne to są rzeczy, które bardzo lubię też do dziś.
0: Mhm. A takie guilty pleasure twoje?
1: Guilty pleasure...
0: Oprócz tej mafii?
1: Oprócz mafii, akurat... o Jezu, to pewnie jakieś takie rapowe rzeczy, takie, które w ogóle są osobno od tego, czym ja się zajmuję.
0: To ja wtedy słuchałem dużo rapsów właśnie w tym 2004-2005 roku, jak to wszystko było modne, te wszystkie niemetalowe rzeczy, więc wtedy było tak, że z jednej strony człowiek właśnie słuchał, tak jak mówisz, a to grunge, jakieś Nirwany, Pearl Jam, Alice in Chains, Mad Season, a z drugiej strony kolega ci podsyła kasetę czy płytę Łony. Przyostrego.
1: Tak, no bo to były czasy PZ, tak, no Jezu, a PZ, no co to, nie, to, ale to PZ to nie moje guilty pleasure, ja to uwielbiam.
0: Ale nie, PZ, to już nie mówię o guilty pleasure, o fajnych rzeczach, które dowracam do dziś, nie?
1: No tak, tak, ale łona faktycznie, znaczy to nie były moje, to nie były faktycznie moje rzeczy, mhm. ale jednocześnie, wiesz, no na tyle uniwersalne, że przetrwały do dziś i nie brzmią obciachowo, co jest dosyć istotne. Tak.
0: Jeśli chodzi jeszcze o Grzegorza Ciechowskiego, i trochę jak wtedy mówiłem o grabarzu, to na pewno, tak jak mówisz, teksty, wrażliwość, to jest bardzo taka rzecz wyróżniająca Grzegorza Ciechowskiego, bo wiesz, tutaj właśnie mówimy o tej wrażliwości, że rzeczywiście też sama powiedziałaś, ja też to rozumiem, taką, wiesz, tą kobiecą energię, którą też można znaleźć, słuchając Grzegorza Ciechowskiego, ten erotyzm i tak dalej. Wiesz, rzeczy niepopularne, zwłaszcza jeszcze w latach 80. czy potem też w 90. jako obywatel GC, gdzie było tego mnóstwo, że to było, można powiedzieć, patrząc, jakie były czasy wtedy, a dziś, bardzo odważne. Można powiedzieć, niemęskie i tak dalej. Pamiętam, jak grabarz mi kiedyś powiedział, no wiadomo, jaką piosenkę o miłości znaną stworzył, mm-hmm. którą wszyscy uwielbiamy. Mm-hmm. I też mi kiedyś powiedział, Mariusz, wiesz, mnie to tak, jak rozmawiamy o tej piosence, to tak dziwnie, facet z facetem mówiąc o miłości, ale udało mi się to przerzucić przez muzykę. Mm-hmm. Że...
1: Czy jak z zasady was to jakoś krępuje? Znaczy, tak to działa.
0: Znaczy, tak mi się wydaje, że są tacy mężczyźni. Mnie to nie krępuje. Ja mogę mówić o uczuciach. Czasy zmieniają się w ten sposób, że potrafimy coraz bardziej się otwierać i mówić o uczuciach, ale właśnie, zwłaszcza Grzegorz Ciechowski, wtedy, kiedy mówił o tych uczuciach poprzez piosenkę w tamtych czasach, to uważam, że to było takie, wiesz, otwierające, bo zawsze to były, wiesz, tematy nie wychylaj się, nie mów. Erotyzm.
1: Nie, no w ogóle krępujące z zasady.
0: Bliskość.
1: Tak, to w ogóle nie są te, to nie są w ogóle obszary, w których na których nadają mężczyźni, myślę, opowiadając o tym. Nie ma jakiejś swobody, nie ma naturalności w tym żadnej, więc ja się zastanawiam, czy Grzegorz Ciechowski był kobietą, czy był mężczyzną. W sumie nie mam pojęcia. Nadal po tylu przerobionych piosenkach, ale nie, no faktycznie jest tak, że to jest bardzo osobne. Jego jakaś taka łatwość, wyczucie, empatia, rodzaj tej właśnie emocjonalności, swobody mówienia o emocjach, no to, tak. To jest coś, czego właśnie mężczyźni uczą się 40 lat później. Mhm. I myślę, że nawet dzisiaj ciężko szukać, wiesz, gościa, który pisze erotyki i swobodnie o tym śpiewa, no to jest nadal jakieś jeszcze...
0: No, myślę sobie i tak może do końca audycji wymyślę. Fakt, jest coś w tym, wiesz, że bardziej jesteśmy otwarci, żeby może nie poprzez sztukę, ale w ogóle o tym rozmawiać, ale sztuce, nadal jest jeszcze taka trochę jeszcze bariera faktycznie. Że wiesz, że wspomniałem też o tym, bo im też potrafił przenosić jakieś tematy takie, nie mówię, że to były erotyki, ale w sensie poruszać takie tematy, wiesz, też niepopularne w swoich czasach.
1: No takie jakieś 70. transgresyjne na
0: Dokładnie.
1: Pewno.
0: A to są rzeczy, które właśnie z tymi wszystkimi ludźmi łączą, wydaje mi się, ciebie, słuchając właśnie twoich płyt, nie? Że te niektóre tematy uwielbiasz właśnie w sposób, za sprawą swoich tekstów i muzyki, tak nam fajnie pokazać.
1: No, lubię tak docisnąć rzeczy.
0: Tak.
1: I słuchacza, i siebie zresztą.
0: Tak.
1: Stworzyć rodzaj niepokoju, stworzyć rodzaj jakiegoś napięcia. I to są rzeczy, których szukam u innych artystów, u innych muzyków, ale właśnie artystów tak w ogóle. Jakieś takie niedopowiedzenia, tajemnica, jakieś, wiesz, rozmowy z nieosiągalnymi bytami, bóstwami To jest coś, co będzie faktycznie takim korem, myślę, rzeczy, które będę robić zawsze prawdopodobnie.
0: A ten stan napięcia, on się często pojawia w rozmowach, w wypowiedziach z dziennikarzami czy przy płytach. Ten stan takiego napięcia, takiego pewnego niepokoju, o którym, wiesz, mówisz, takiego wewnętrznego, to on jest właśnie taki w sensie artystycznym, czy on po prostu... w tobie jest, istnieje.
1: To wiesz, to i artystycznym, i tym właśnie ten artystyczny potem oddziałuje
0: na
1: to, jak my sobie to przetwarzamy, interpretujemy, i potem właściwie często ma też wpływ na nasze faktyczne ruchy i aktywności, więc to wszystko się przekłada, przynajmniej w moim przypadku. Ja oglądając coś, traktuję to serio, w tym sensie, że nie zapominam o tym w sekundę po przeczytaniu czy po oglądnięciu, tylko raczej przetwarzam sobie tak długo, jak tylko mogę. I No i to pewnie gdzieś tam, znaczy jeżeli zostaje, to też świadczy o wartości, jakości tej sztuki, którą akurat konsumuje.
0: Mhm. Nie, znam ten stan po prostu z autopsji, dlatego cię dopytuję, że tak, wszystko no
1: tak
0: jest
1: powinno
0: tak, że
1: to
0: tak,
1: działać.
0: Że w tobie siedzi. Czy, no, to zaraz przejdziemy, jeśli chodzi o twoje piosenki, bo no, też tak mam.
1: Ja się generalnie staram nie zajmować piosenkarstwem, takim songwritingiem doraźnym, więc to, o czym myślę, jakieś takie główne moje założenie, takie ogólne dotyczące w ogóle mojego podejścia do pisania, jest takie, żeby to jednak miało funkcję jakąś uniwersalną.
0: Świątecznej piosenki nie napiszesz?
1: No to też jest jakiś, wiesz, rodzaj ale ponadczasowości
0: taką, ale
1: jednak.
0: Ale wiesz, jakąś taką, wiesz, stronę mroczną, taką bartonowską już.
1: A to mnie akurat trochę kręci, powiem ci. Teraz się mogę trochę zdziwić, ale no jest coś mówię, w jest, no nie mówię, że jakąś taką Christmas songów na przykład to tak mniej może, ale jakąś taką, wiesz, humanistyczną, biblijną rzecz.
0: No, myślę, tak.
1: To można spróbować.
0: To by było ciekawe. Słuchaj, dobrze, to pamiętaj o mnie, w czym to myślę. To od razu zapowiem singla. Dobrze, a propos napięcia i innych rzeczy. Chciałem zapytać, i wrócić jeszcze do poprzedniej płyty, bo to jest też płyta, przy której spędziłem sporo czasu w zeszłym roku, i płyta Omen. I jak wiem o tym, że trucizna, wiadomo. To się jeszcze, jak nagraliście tą wersję z Igorem, o Jezus Maria, to pamiętam, że zostałem, słuchałem kiedyś, kończąc audycję w radiu, sobie puściłem, kiedy to wyszło. I przełączyłem się po prostu na inny stream, nie na radiowy, tylko internetowy, i sobie to puściłem. I właśnie miałem to, z czym mówisz, jak się odczuwa jakąś sztukę, że mi się już dyżur skończył, a jeszcze chwilę sobie siedziałem.
1: Okej. Okay. To jest komplement. Taki.
0: Ale bardziej mi dowaliliście kawałkiem z PZ-em. Sto żyć.
1: Ach, lubię ten duet, lubię to połączenie. I lubię PZ-a w tej piosence, bo ono
0: ten
1: istnieje.
0: Ten tekst jest
1: też
0: tak rozkładający na łopatki, jakbym sobie robił taką listę, wiesz, kawałków na dowalenie się. Na zasadzie, wiesz, nie wiem, Krystyna Janda śpiewa na zakręcie, czy coś
1: jeszcze. O Jezu, uwielbiam Krystynę Jandę na zakręcie, Boże, tak, to jest mój top 10 prawdopodobnie.
0: To zapraszam, czasami były jakieś domówki, nieważne, to robiliśmy sobie takie karaoke. Leciał ci Tom Waits, leciała na zakręcie, leciały różne rzeczy, no powiem tak, no, nie są to kawałki, które znajdziesz w barze karaoke, na pewno, nie?
1: Myślę, że nie będzie tam Krystyny Jandy na zakręcie, ja bym zaśpiewała takie karaoke. O ale Boże, to, ale bym śpiewała.
0: No bo to jest po prostu, to jest.
1: Ja jestem, proszę pana,
0: przez
1: na
0: ten
1: zakręcie.
0: Bo już się tutaj zaraz ten. Natomiast i właśnie z takim na zakręcie oczywiście zupełnie co innego, ale taki poziom dowalenia właśnie poczułem, jak usłyszałem ten kawałek. Sto żyć. Nie mówię o przesłaniu i tak dalej, bo to inna historia, ale miałem takie emocje, no dziewczyno i panie Pawle, rozłożyliście mnie na łopatki.
1: No to cieszę się, ja miałam takie uczucie, kiedy posłuchałam tej piosenki, kiedy PZ się już dograł, bo ona też istnieje w wersji bez-PZ-owej.
0: No tak, oczywiście. To też była historia, że on po prostu nie zdążył, nie? Wtedy
1: tak,
0: na tą pierwszą...
1: Tak, nie zdążył
0: pierwszą część, że tak powiem.
1: Tak, na ten główny album, więc byliśmy już umówieni, że to zrobimy. Ale ja lubię, jak piosenki... wiesz, no, jak wypływasz flaki jako artysta, ale też jako odbiorca. Lubię to czuć, lubię, jak ktoś mi po prostu wierci dziurę w brzuchu.
0: Czujesz taki, czy to jest strasznie sadomachistyczne, ale czujesz taki ból, a zarazem nie chcę, że sprawia ci przyjemność, nie? Ale jest coś takiego, że słuchasz tak. I chcesz powtórkę.
1: Odkąd pamiętam, że słuchałam muzyki, to potrzebowałam, żeby ona faktycznie działała na emocje bardzo silnie.
0: Tak.
1: I dlatego też pewnie taką muzykę później sama zaczęłam pisać. No, w pewnym momencie, kiedy ten leitmotiv biblijny tam przy mojej winie się pojawił, no to one były wręcz historyczne, absolutnie dramatyczne. No, specjalnie oczywiście ten pedał był wciśnięty, ale i to było wszystko jakieś tam wyolbrzymione i maksymalistyczne do granic możliwości. Później być może troszeczkę zeszłam z tonu przy Omenie, ale jednocześnie, wiesz, ten wizerunek znowu, nóż, krew, zabójstwo.
0: No,
1: ja potrzebuję po prostu jakichś takich bardzo wyrazistych, często wręcz tarantinowskich sytuacji, żeby w ogóle się pobudzić. No, nie działa na mnie muzyka taka kojąca z zasady, która ma mi umilać życie. No to w ogóle, to wręcz przeciwnie, aż się zdenerwuję czasem.
0: A jak się czujesz, jak się przy tym bawisz, kiedy łączysz swoją muzykę z hip-hopem? Bo czy to właśnie mówię o PZ-cie, czy mówię o problemie? Jak się czujesz w takim połączeniu?
1: świetnie, bo prawda jest taka, że dużo bliżej mi do rapu, nie mówię o mojej muzyce, mówię o moim upodobaniu.
0: Gustach.
1: I guście pewnie też. Do poszczególnych polskich raperów niż do muzyki takiej ściśle popowej czy pop-alternatywnej, tak szczerze mówiąc. Więc jeżeli już duetuję i fituję albo zapraszam kogoś, to często właśnie okazuje się, że to często, no bo teraz myślę sobie często, bo teraz kolejna rzecz się pojawia, która jeszcze nie wyszła, ja też mam w planach jeszcze jedną, więc dla mnie to już jest często, chociaż pewnie usłyszeć można dwie czy trzy. To sięgam do rzeczy, która jest nie z mojego świata. To mnie jakoś bardziej pobudza, nie wiedzieć czemu.
0: Może dlatego, że w hip-hopie też są te emocje, o których mówisz, te takie ciężkie.
1: To jest zderzenie światów w kontrze. To jest coś, co lubię bardzo i to też jest o obywatelu GC trochę i o tym, jak on pisał piosenki. To są po prostu bez przerwy jakaś, wiesz, emocje na antypodach, opowieść na antypodach, symbole na antypodach. To wszystko jest po prostu skrajne, a jednocześnie niefunkcjonujące bez siebie. I to mnie jakoś, to jest mój napęd, zdecydowanie coś takiego.
0: Czego ci życzyć?
1: Wielu koncertów. To jest coś, co muszę uruchomić w 2026 bardzo naprawdę. Tak chcę tą płytę ożywić. Trasa jest już ogłoszona, więc zapraszam marzec, kwiecień. Zagramy 6 chyba czy 7 miast jeszcze. Ale no, mam nadzieję grać tą płytę jak najczęściej, jak najdłużej też, bo czuję, że ona działa też na żywo trochę inaczej. Oczywiście, jak zawsze mam wspaniały zespół. Szybko powiem, że to jest Agnieszka Bigaj, Wiktoria Jakubowska, Karola Komiec, z którymi gram od lat. Teraz doszła Monia Muc. No także ekipa mam mocną. Wiesz, no sam kobiety grające Grzegorza po prostu.
0: To prawda. Kasia Links, obywatelka KL. Fantastyczna płyta, naprawdę. Tutaj już nic nie było wcześniej podpisywane, nie trzeba żadnych faktur wystawiać, że to powiedziałem. Więc tak jak powiedziałaś, warto wybrać się w nowym roku na koncerty. Kasiu, dziękuję ci.
1: To ja ci dziękuję za recenzję i za zaproszenie.
0: Bardzo proszę, polecam się na przyszłość. Mariusz Telmaszczyk, do usłyszenia. Ciao.
1: Super.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.